Radio SK. Czwartek.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Kaszelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC. Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
2: Dzień dobry na Dolnym Śląsku, z tej strony Kacper Michalak. W kalendarzu mamy czwartek, to 23 dzień lipca, który niestety jest dosyć pochmurny, gdzieniegdzie możliwe są opady i tak raczej będzie wyglądać cały dzień. Teraz 15 stopni, maksymalnie 19. Poprawa od jutra.
1: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: Jest szósta, czas więc na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami. Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
4: Robert Lewandowski! It was blocked.
3: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Wyrok za zabójstwo 10-letniej Krystyny z Mrowin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A., utrzymując tym samym wyrok dożywocia. Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Zbrodnia wstrząsnęła Polską w 2019 roku. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. Te pozostałości po komecie wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek.
3: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę i nie potrzeba do tego teleskopu ani lornetki. Tego samego dnia w Polsce będzie też widać częściowe zaćmienie Słońca.
6: Jankes,
7: Kama,
6: Kama
7: i Wiktor.
6: Wiktor.
8: No i czwartek wjechał, a my jak zwykle budzimy zawodowo.
9: Ej, a właśnie, czy w te wakacje ktoś pracuje? Ktoś zrywa się skoro świt i jedzie do roboty?
8: No to dajcie znać, jakie zawody nie śpią o poranku. 23 lipca, ludzie pracujący miast i wsi, łączmy się.
9: Na Messengerze poleca się ikonka mikrofonu. Wciskacie i gadacie.
10: Pracownicy stacji benzynowych nie śpią całą noc.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nas ciągnie do was. Dzień dobry, 7 po 6. Witamy serdecznie.
2: Ale poczekaj, no byłam na Messengerze naszym eskowym i tyle wiadomości nam wysypało, że ich też chyba do nas ciągnie.
1: No pewnie, że tak. Zawodowo budzimy i o zawody dzisiaj pytamy.
3: Na pewno zawód kierowcy, który dostarcza wam codziennie świeże warzywka do waszych sklepów.
1: Ja nie mam żadnego sklepu, jakby co?
2: A ja miałam warzywkę dzisiaj, widziałeś? Jakie dobre awokado i pomidorki zjadłam.
1: Między zębami ci zostało trochę.
2: No później zostawiłam.
1: Kto jeszcze?
4: Zarządzanie nieruchomościami, to znaczy sprzątanie osiedli i zieleń na osiedlach. Nie śpi od 4 rano i lata już po Wrocławiu, także nie pozdrawiam swojej pracy.
1: To proszę tylko uważać tam przy zamiataniu i przy koszeniu, żeby nie zahaczyć tych malutkich skrzatów, które się znajdują we Wrocławiu, gdzie niegdzie, żeby go nie ściąć po łbie.
2: Że może by się o jednego mniej. No.
1: Jeszcze jeden bardzo ważny zawód dzisiaj w nocy nie spał, bo o 1:30 biegał po murawie.
5: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
1: Yeah, bramki niestety nie strzelił.
2: Ojej.
1: Ale na szczęście z Chicago, no, które przegrało, ale dostało jedną bramkę w gratisie, bo Miami strzeliło sobie samo. Yo,

0: i zawinęła się w kołdrę. Rolling in the deep.
1: Poranne blasowanie.
2: A wiecie, jak nazywa się człowiek zawinięty w kołdrę?
0: Kebab.
2: Burrito.
0: Właśnie. Coś tak czułem. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dobry.
0: Śniadanko już było, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: Jeszcze nie?
1: Tak rano ja nie.
2: No zrobiłeś dla Jadzi?
0: Na pustym, nie, no ja mam, tylko że ja mam te pudełkowe takie.
1: On tam z pudełkiem. No.
0: Co mi dzisiaj dali?
1: Zjadł śniadanie, a pudełko
2: mi facet
1: zostawił.
2: Może zrobić i wydać pieniędzy, żeby nie zmywać naczyń po sobie, no.
0: Umiesz gotować? Tak, zamówiłem. No. Właśnie, no.
2: No ale my tu przechodzimy do tego, co się dzieje w kraju i na świecie. I okazuje się, że Ania Lewandowska chce zatrudnić nową specjalistkę od PR-u, bo poprzednie się podobno nie sprawdziły.
0: No, jak patrzeć na to, jak w mediach piszą o Ani, to rzeczywiście może nowa specjalistka od PR-u się przyda.
2: Ale teraz nie zgadniesz, kim ma być ta nowa.
0: Kim?
2: Tym razem ma być to partnerka, żona znanego radiowca radiowego.
0: Aha. Jadziu, ty znasz jakichś prezenterów radiowych?
1: Nie.
0: No właśnie, my też nie. No to nowy temat, ale stary influencer. Wojtek Gola, słuchajcie, narzeka, że utrzymanie willi, w której mieszka, przerasta jego możliwości finansowe.
1: Kiedyś były lata tłuste, teraz są lata chude.
3: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
2: Tylko dlaczego się to nie przekłada na moją wagę?

0: Reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bike.
6: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Gry.

0: Zupy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, zobacz, robacz!
3: Nie mówi się robacz, tylko robak.
4: Mamo, robaczkowo jest już otwarte w Sky Tower. Idziemy?
3: Robaczkowo.pl. Kolorowe motyle, modliszki, pająki, zwierzęta z kanału Venomous Art na żywo.
4: Mamo, chcę je wszystkie zobaczyć!
3: To idziemy do Robaczkowa w Sky Tower. www.robaczkowo.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
9: Sporo chmur dzisiaj nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Niestety, ale czwartek będzie tak właśnie wyglądać. Od 15 stopni teraz do maksymalnie 19 na termometrach. Duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu w większości regionu. We Wrocławiu zaczyna się teraz przytykać Opolska do Karwińskiej.
7: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
8: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: Minęła 6.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Groźny pożar w Warszawie. Płonie jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się na stacji Zagańsk w Świętokrzyskim. Nikt nie został poszkodowany. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia. Ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Lokomotywa ciągnęła 14.

0: 14 wagonów z kruszywem. Święto Dzieci Góry rozpoczęło się w Nowym Sączu. To międzynarodowy festiwal promujący kulturę ludową i folklor. W wydarzeniu bierze udział 5 zespołów z Polski i 6 z zagranicy. Dla mieszkańców Nowego Sącza to jedna z najważniejszych wakacyjnych tradycji. Festiwal Święto Dzieci Góry w Nowym Sączu potrwa do niedzieli.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Jak już wiecie z newsów, Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Wyszedł w wyjściowym składzie swojego nowego klubu w meczu z Interem Miami.
3: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
0: Lewy nie zdołał jednak trafić do bramki rywali. Zespół z Chicago ostatecznie przegrał z Miami 2-3. Kolejny mecz Fire rozegrają w niedzielę z New York City. Awans Klaudii Zwolińskiej do kolejnego półfinału Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Srebrna medalistka olimpijska wystąpi w półfinale rywalizacji w Kanadyjkach C1. Z kolei dziś przed Zwolińską półfinał K1. Polka w USA broni tytułów mistrzowskich.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Jankes,
5: Kama
4: i Wiktor.
5: W
4: radiu
5: RSK.
6: Kama.
7: Co?
6: Musimy pracować?
7: Słuchaj, nic nie musisz, tylko możesz.
6: Kto jeszcze pracuje? Kto przyszedł do roboty? Albo właśnie do niej jedzie? I do jakiej?
8: Halo, halo, a kurierzy to co?
6: Co?
7: No właśnie, no, to co? Ja czekam na paczkę, więc ty? Halo, no co? No.
6: Kurierzy co? Paczek 100!
7: Pytamy, jakie zawody od samego rana nie śpią. Dajcie koniecznie znać. Jest 6:32 na eskowych zegarach, a na eskowym messengerze macie tam taką ikonkę mikrofonu. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie, a my puszczamy.
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Halo, radio, halo, nagrywam się.

0: 20 minut, siódma będzie. Sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie oraz w internecie.
1: Ojejku, ty to w internecie po prostu chodzisz i grzebiesz cały czas. Czasami się ślinisz, ale głównie grzebiesz.
0: Mam wrażenie, że to już, że się zaczęło, że nadchodzi apokalipsa, słuchaj.
1: Czyli
0: firma OpenAI, twórca ChatGPT, poinformowała, że podczas testów bezpieczeństwa wydarzyło się to, czego się obawiali. Zaawansowane modele sztucznej inteligencji zaczęły działać autonomicznie.
1: No.
0: Aby osiągnąć wymyślone przez siebie cele, same zaczęły włamywać się na obce serwery w internecie.
1: Ciekawe, czy to prawda, że one tak same myślą i kombinują.
2: Gdzie tam absolutnie? To jakieś bzdury.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek, drugie opakowanie gratis, a ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Zuzia, Zuzia!
2: SK budzi w urodziny.
3: I można tak kontynuować. Lalka nieduża, a na dodatek jeszcze leży w łóżku. Dzień dobry!
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie. No właśnie, faktycznie jesteś jeszcze w pozycji poziomej?
4: No, można tak powiedzieć.
1: No to przepraszam, ale pani się tutaj trochę posunie. Z jednej strony Wiktor, z drugiej strony ja.
3: Bogaj. Jeszcze Bogaj na dokładkę.
5: Ja mogę w nogach leżeć.
3: Ty lepiej idź przynieś z piwnicy prezenty.
4: Zapraszam.
3: A potrzeba naprawdę dużego chłopa, bo zacznijmy od spraw najważniejszych. Cały wielki zapas urodzinowego, oryginalnego soku.
1: I stuwa do tego.
3: Tak jest. Na tak zwane drobne przyjemności dorzucamy jeszcze. Co ty na to?
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Zuzia, które to są urodziny?
4: 20.
3: O, idealnie.
1: I o czym marzy się mając 20 lat?
4: Ojej, wiele jest marzeń, no.
3: No to takie pierwsze z brzegu, takie, które żeby się nie spełniło, bo jak się mówi na głos, to się nie spełniają.
4: Ciężkie pytanie. Może żeby nie pracować.
1: Słuchaj, to możemy się akurat łatwo załatwić. Wystarczy, że przez tydzień nie pojawisz się w pracy i pyk.
3: No my dzisiaj pytamy o te zawody, kto się obudził zawodowo dzisiaj z Eską i gdzie pracuje, więc co ty robisz, jeżeli chodzi o pracę?
4: Ja zajmuję się social mediami i pisaniem blogów.
1: Zawód przyszłości, Wiktor, nie to co ty.
3: Kurczę, to może byś przyszła i strzeliła nam jakąś fotkę u nas w studiu.
4: Pewnie, oczywiście, jak najbardziej.
1: Za 250 fakturę wystawi na koniec miesiąca.
3: No, mówiłem, że mam tylko stówę.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Jak twój dzień wczoraj?
1: Wczoraj całkiem fajnie. W radiu byłem z taką Kamilą, program prowadziłem.
0: A potem?
1: A potem trochę leżałem, spałem, odpoczywałem, piłem, jadłem i znowu do radia.
0: No i fantastycznie, bardzo się cieszymy. Za 5 minut będzie godzina 7, za momencik Kuba Krzyżak wpadnie do nas do studia i będzie mówił w newsach o...
1: No, między innymi o Łódź Summer Festival. Trochę podkopiemy go i zabierzemy mu robotę i powiemy tak. Bezpłatny, 3-dniowy, największy w Polsce festiwal muzyczny i szczegóły już za chwilę. Jankes,
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC. Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
22: Mamy okolice godziny 7, także dzień na Dolnym Śląsku zaczyna się rozkręcać. Czwartek będzie dosyć pochmurny, maksymalnie 18, może 19 stopni zobaczymy na termometrach. Skoro są chmury, to może być również deszcz. Ten ma padać przelotnie w ciągu dnia. Od jutra poprawa aury.
21: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: Zbliża się siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter SK Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
0: Michał jest już w drodze na miejsce, będziemy jeszcze się z nim łączyć. Zegar tyka na horyzoncie, możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. W południe spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział rzecznik partii Rafał Bochenek, po upływie terminu ultimatum decyzje w sprawie wykluczenia z PiS mają zapadać w przyszłym tygodniu. To będzie największy darmowy festiwal w Polsce. Już jutro startuje Łódź Summer Festival. Na scenie artyści krajowi i zagraniczni, a pod sceną...
12: Zapraszamy do strefy Eski. Będzie specjalny festiwalowy autobus. Strefa też jest w świetnym miejscu naprzeciwko drugiej sceny. Także wbijajcie.
0: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. W line-upie m.in. Timbaland, Sean Paul, Mata czy BDOS 2115.
23: Jaka i Wiktor.
1: A kuku, dzień dobry, tu Eska. No. Minuta po siódmej.
24: Chciałabym, żeby piątek tak nam zrobił. A kuku, piątek, a kuku. Chociaż dzisiaj czwartek.
1: No, na razie to a kuku mówimy w robocie. Jakie zawody wstały już i pracują?
25: Hej Eska, cukiernicy nie śpią. Jest sezon jagodziankowy, więc robię już od czwartej godziny jagodzianki. Pozdrawiam.
24: No ale nie robi się takich rzeczy. Nie dzwoni się i nie mówi o jedzeniu, kiedy człowiek głodny. Hej!
1: Coś mi tu kapie. Muszę się przyznać, że w moim rodzinnym mieście, Zielona Góra, niedaleko osiedla, na którym mieszkałem, była cukiernia. Niech będzie to pewna forma reklamy. Wiesz, jak się nazywała?
24: No.
1: Słodka dziurka.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Od za 15 druga oczywiście dostawcy pieczywa na nogach.
0: O, taką świeżą bułeczkę to by człowiek schrupał. 7 po 7, idealna pora na śniadanie. Dzień dobry, Wesce.
2: Ale ciekawa jestem, czy na tych nogach znajdują się długie czy krótkie spodenki.
0: Ja mam dzisiaj dżinsy takie pełnowymiarowe. Ale już podciągam.
2: Bogaj ma krótkie. O nie. O nie.
0: A co się stało?
2: No bo w Tokio, czyli w Japonii, mężczyźni są zachęcani przez lokalne władze, żeby zaczęli przychodzić do pracy w krótkich spodenkach.
0: No i proszę,
2: niczym Bogaj.
0: Bogaj jako tako po japońsku dzisiaj. No.
2: Ale to się nie podoba części kobiet, które twierdzą, że są napastowane przez widok owłosionych męskich nóg. Pokaż Bogaj owłosione. Ojej, czuję się napastowana.
3: Tak lekko owłosione.
2: Chłopie.
0: To jest Polska, nie Japonia, ludzie, kochani. Dajcie spokój, tu się chodzi jak chce. No. Wiecie w ogóle, jak się nazywają po japońsku takie nogi na wierzchu gołe?
2: Nie.
0: Nigiri. Eska.

0: 14 po 7. Jaki nastrój o poranku, wariacie?
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
2: Wiktor, my znamy się nie od dzisiaj i muszę powiedzieć, że jesteś facetem, który potrafi kręcić i to całkiem nieźle, ale okazuje się, że Malwina też potrafi kręcić. Tylko trochę inaczej. Dzień dobry.
0: Trafił swój na swego.
3: Dzień dobry, witam.
2: No czym ty kręcisz?
3: No, od dłuższego czasu hula hop.
0: Przecież to jest takie staromodne zajęcie. To się tym dzieci bawiły 25-30 lat temu. Teraz się siedzi ze smartfonem. Co ty?
3: No ja kiedyś też tym się bawiłam za młodu, potem wypadłam z rytmu, ale postanowiłam wrócić. Metodą prób i błędów udało się.
2: Ale Malwina, co ci to robi?
3: No formę na dzień.
0: No, wyobrażasz sobie, jak musi wyglądać talia Malwiny? To nie jest jak u mnie dwupiętrowy brzuch, że to hula hop to mogłoby sobie tak spokojnie spocząć tutaj pomiędzy brzuchem numer 1 a brzuchem numer 2.
2: I się nie kręcić, chyba że ty zaczniesz się kręcić.
0: Utknąć, dokładnie. Ale ty jesteś profesjonalistką w tym, co robisz, czy to jest cały czas taka amatorska zabawa?
3: Nie, całkowicie amatorsko. Uczyłam córę kręcić zwykłym hula hop, więc postanowiłam coś bardziej zaawansowanie zadziałać u siebie. Są takie hula hop bardziej treningowe, no i udało mi się też wpaść w ten rytm.
2: Ale to jest w ogóle niesamowite, bo ty sobie po pierwsze trochę pokręcisz, mam nadzieję, że jest to dla ciebie miłe i przyjemne, spalisz trochę kalorii, a dzięki temu możesz więcej zjeść. Czego chcieć więcej?
3: To jest moja właśnie zasada. Im więcej kalorii spalisz, tym więcej możesz w ciągu dnia zjeść.
0: No i tym samym poznaliśmy właśnie kolejny dobry sposób na dobry nastrój o poranku.
2: A skoro chcesz więcej zjeść, to mamy zestaw produktów Good Mood od Żabki i 1000 złotych na udany dzień.
3: Ekstra!
2: No to co, Wiktorku? Na urodziny ci kupić takie?
0: Nie, nie namówisz mnie.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
0: O, patrz, ja kręcę płytami.

0: był taki tytuł w gazecie, pamiętasz? Nie śpię, bo trzymam komodo. I just died in your arms.
1: Ja muszę przyznać, że bardzo doceniłam to, że na urlopie nikt z was nie wpadł na głupi pomysł, żeby do mnie zadzwonić.
0: O Boże, właśnie Boga, i dlaczego ty nam tego nie podpowiedziałeś?
1: Ale przed chwilą próbowałam się dodzwonić do Jankesa i chyba śpi.
0: Nie działa?
1: Nie działa.
0: No, dzisiaj od samego rana zadajemy sobie to ważne pytanie.
1: Kto nie śpi?
2: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach. Jest.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
12: Przelotne opady deszczu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku będą mogły utrzymywać się przez cały dzień. Do tego nie jest jakoś bardzo ciepło, raptem do 19 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach. Przytyka się droga krajowa nr 35 w Małuszowie w kierunku Wrocławia teraz. Jedźcie ostrożnie.
10: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
11: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: 7.30, Eskanius, Jakub Krzyżak. Jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Na jednym ze statków wybuchł pożar. Władze Arabii Saudyjskiej przekazały, że załogi obu maszyn są bezpieczne. To kolejna odsłona trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. 12 raz z rzędu Amerykanie przeprowadzili serię ataków na Iran. Eksplozje było słychać m.in. w pobliżu cieśniny Ormus. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę Pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, bo w aż 14 województwach. Wyjątkiem jest jedynie opolskie i dolnośląskie. Na północy oprócz burzowych wydano też alerty przed silnymi opadami. Miejscami może spaść do 40 mm deszczu. Wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
14: SK Sport News.
13: GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji. Piłkarze Gieksy zagrają dziś na wyjeździe w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji ze słowacką Żiliną. Początek spotkania o 20:30, wcześniej o 18:30.

0: dzieci. Także na tym etapie Raków zagra z Walettą. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Wozinia. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappe i Haaland.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Jankes.
1: Kama.
3: Kama.
1: I Wiktor.
3: Wiktor.
1: Eska.
4: Good morning, Polska. 32 minuty po siódmej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Gdyby był tu Jankes, to by na pewno powiedział, że to już jest za kwadrans piątek.
4: No ale inne zawody niż jankesowe radiowanie są z nami. Dzień dobry. Kto o poranku już z nami?
6: Nie śpią oczywiście taksówkarze.
4: O, pani potrzeba? Taksóweczka czeka. Bierzecie Messengera.
5: Klikacie.
4: I nagrywacie.
5: A my odsłuchujemy.

0: Ale kooperacja. Martin Garrix krzyknął: Rudy, ono do mnie! I zrobili razem kawałek.
1: No i proszę bardzo. Dobrze buja? Dobrze buja.
0: Dobrze
1: i co
0: buja.
1: Więcej, buja wszędzie, bo dzwonią do nas ludzie z zagranicy.
2: Hej, Eska. Pozdrawiam ze Szkocji. I nie śpię już. Szykuję się do pracy. Pani sprzątająca. A kto ma urlop od jutra? Ja.
0: O, proszę.
1: A jak się sprząta w Szkocji?
0: W kratkę, wiadomo.
1: Popsułeś ten dowcip.
3: A propos Szkocji, moja pani od angielskiego kiedyś mówiła, że Szkoci nie noszą bielizny pod tymi spódniczkami,
1: noszą.
3: Pod kiltem. Nie noszą, kawa.
1: Noszą.
3: Skąd wiesz?
1: Czy ja mogę poprosić o VAR? Czy możemy się przyjrzeć tej sytuacji?
0: Słuchajcie, Bogaj ma Messengera, tam dolatują
1: nie!
0: też zdjęcia.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
11: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
12: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
11: Dlaczego?
12: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
11: A jak coś się zepsuje?
12: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
11: Tort też kupi?
12: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
13: To będzie ostatnia reklama. Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy rynku głównym we Wrocławiu.
5: I po reklamie.

0: Charlie Puth już krzyczy, że uwaga, uwaga, attention, attention, zbliża się...
1: Nosel. I tak się zastanawiam, gdyby Nosel miał wpisać sobie zawód, to jaki zawód by nam nagrał na Eskowym Messengerze? No właśnie.
0: Same brzydkie słowa przychodzą mi na myśl.
1: Wkrętacz?
0: Chyba tak. Zawód wkrętarka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, podpisany po tej stronie. Ja telefonuję z biura podróży. Czy z panią Martą miałam przyjemność rozmowy?
4: Tak, słucham.
5: W sprawie wylotu do Włoch mamy hotelowe informacje. Chciałabym pani je przekazać. Mogłabym?
4: Tak, proszę.
5: Otóż, proszę pani, widzę, że jest wykupione śniadanie i teraz tak, będzie większa ilość Azjatów na tym obiekcie i oni chcą jakby się podporządkować, ponieważ oni mają inną strefę czasową. Dlatego też informacyjnie panią informuję, że śniadanie będzie o 15 i za utrudnienia przepraszam.
4: O 15?
5: No oni mają, proszę pani, większą ilość Azjatów, a w Azji, proszę pani, jest 6 godzin do przodu, w związku z tym między 7, proszę pani, nasze śniadanie, a 10, to u nich wypadają od 15.
4: Rozumiem, okej. Nie wiem, czy nas w ogóle będzie w hotelu o 15, bo bez sensu to jest w ogóle.
5: No macie państwo śniadania wykupione.
4: No tak, no ale to jest bez sensu w ogóle, o 15, no śniadanie jest śniadaniem u nas, tak? No, kto wiedział o tej 15? Co my mam?
5: Będzie tylko przesunięte godzinowo.
4: No tak, ale kto o 15 jest w hotelu?
5: My, państwo Azjaci, godzinie. Proszę pani, bo jak oni mają te przesunięcie czasowe, a powiem pani, ich jest 70%, proszę pani, więcej w tym obiekcie hotelowym i dlatego stąd takie zmiany.
4: No rozumiem, no ale co ja mam, nie mam wyjścia, tak, jakiegoś.
5: Wie pani,
4: no,
5: gdyby byli ci zagraniczni, proszę pani, z Ameryki, to oni mają przesunięcie czasu o 5 godzin, a wtedy wychodzi to o 2 w nocy już pora śniadaniowa, więc to też bez sensu.
4: No to trudno, będzie, no nie będziemy chodzić na śniadanie o 15, no jak będziemy akurat w obiekcie, to pójdziemy, a jak nie, to nie, no.
5: Ale to muszę wiedzieć, proszę pani, bo jak przyjdziecie, proszę pani, o 7 czasu europejskiego, no to i tak wam nic nie zaserwują.
4: No to słyszę właśnie, że jestem uprzedzona, także dziękuję za informację.
5: Jakby się pani zdecydowała na śniadanie, to będzie serwowała to Justyna.
6: Cześć Marta, jesteś z ostatnim tonem w Radiu SK.
4: No ty gadasz, nie wierzę.
6: Co to mogło być? O Jezu, nie możecie mnie wkręcili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Moving to the 8, za chwilę na zegarkach. Będziemy w newsach informować, co się dzieje w kraju i na świecie. A co się dzieje u was?
1: Właśnie jadę, jestem w samochodzie, jadę na oddać krew honorowo.
2: Honorowo!
0: Ja wiem, co on wykombinował. Też miałem takiego kolegę. Zawsze w czwartki jechał oddać krew. Dzień później jest wolny piątek i przedłużony weekend, a główka pracuje.
2: Nie mówiąc o tej czekoladzie. O.
3: A ja sobie sprawdziłem, ile, słuchajcie, kosztuje krew i teraz będzie droższa. I uwaga, za 500 ml 368 zł trzeba będzie zabolić.
0: Gdzie to się kupuje krew? Normalnie idziesz do sklepu z krwią i mówisz poproszę?
3: Chyba tak. Jankes, Kama,
0: Kama i Wiktor. Jak słucha nas jakiś wampir, to prosimy o namiary. Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do swobody z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
18: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
19: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie w ten pochmurny czwartek na Dolnym Śląsku. A skoro są chmury, to i może również spaść deszcz. Od 15 stopni teraz do maksymalnie 18 dzisiaj w naszym regionie. Wciąż czekają Was utrudnienia od Gniechowic do Małuszowa na Krajowej 35.
18: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
21: Punktualnie 8 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. 45 strażackich zastępów walczy z wielkim pożarem na warszawskim Brudnie. W ogniu stanęło 3,5 tysiąca metrów kwadratowych warsztatu samochodowego. Na miejscu jest reporter SK Michał Rawa.
22: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta. Służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
21: Ruch na S8 odbywa się normalnie. Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na sk.pl. Dwie osoby zatrzymane w Polsce w sprawie tzw. Akademii Gwałtu. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski, 45 i 22-latek. Obaj trafili do aresztu.
23: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
21: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolski Policji. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Przed nami wielki festiwal K-popu. Już 15 i 16 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie stanie koreańskie miasteczko. W miasteczko kto pojawi się na scenie?
24: 80s, czyli headlinerzy, no i solowi artyści, czyli Suho oraz Temin, ale także te zespoły, które dopiero stawiają pierwsze kroki.
21: Mówi rzeczniczka festiwalu Ewa Biała z Bomba. Cały line-up i koncerty na wydarzenie znajdziecie na K-pop expose.pl.
0: Czwartek coraz bardziej zaawansowany, to już minuta po ósmej.
25: No właśnie i cały czas na SKB Messengerze zostawiacie nam wiadomości, jakie zawody nie śpią już od rana, kto już jest na nogach.
26: Ja też nie śpię i od samego rana lata szukam, bo ono zleje i Bangladesz.
0: Kurde, druga strona świata nas słucha, Bangladesz. Kto już wstał, łapie za Messengera i tam jest ikonka mikrofonu. No a potem to już wiecie, co się dzieje.

0: 8 minut po 8. Dzień dobry narodzie. Jeszcze raz w czwartek 23 dnia lipca.
1: Ach, fajnie to zabrzmiało, powiem ci. Aczkolwiek nie chcę być nieprzyjemna i powiedzieć, że już połowa wakacji prawie za nami.
0: O zawody pytamy. Ciekawe, czy jacyś piłkarze nas słuchają. Nawet z drugiej, trzeciej, czwartej, 18 ligi. Okazuje się, że prezentem dla piłkarza najlepszym nie są pieniądze, moja droga.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, tylko pomidory, jak się okazuje.
2: Pomidory malinowe, maliny pomidorowe. O co w tym wszystkim chodzi?
0: No to już tłumaczę, o co chodzi. 100 kg pomidorów dla Gaviego i Fabiana Ruiza, czyli zawodników z reprezentacji Hiszpanii. W ten sposób zostali uhonorowani przez władze swojego rodzinnego miasteczka, wyobraź sobie, za zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: No. Naprawdę?
0: Naprawdę. I teraz nawet jest statystyka. Gavi, 68,5 kg pomidorów. Fabian Ruiz chyba bardziej się burmistrzowi podobał, bo przesypali mu 84,5 kg.
1: Jak tak patrzę na grę naszych piłkarzy, to w Polsce powinni rozdawać ogórki.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Przyznaj się, też byś chciała.

0: 18 minut po 8. Parkingowy, kamperowy. Mati Fuczyło razem z nami. Dzień dobry.
1: Jedziemy. Dzień dobry.
2: Ale jestem zaskoczona, że w twoim przypadku jedziemy, a nie biegniemy.
1: O, ja bym chciał, bardzo bym chciał.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor. MOL Polska. RSK dowozi kampera.
2: Ale Mati, mamy dla ciebie dobrą informację.
1: Dawaj.
2: Bo wysyłamy cię do równie dobrego zawodnika, co ty. Z nami
1: no,
2: jest
1: sprawdzimy,
2: Piotrek.
1: Sprawdzimy, czy dobrego.
0: Chciałoby się powiedzieć, trafił swój na swego. Cześć, Piotrze.
4: Cześć, cześć.
0: No, wytłumacz teraz wszystkim, kim ty jesteś z zawodu, gdzie cię złapaliśmy, co ty teraz robisz i co z tym wszystkim wspólnego ma aktywność fizyczna.
4: Ja jestem trenerem i aktualnie jestem w pracy. Właśnie zajmuję się treningiem pod bieganie, bo przygotowuję moją klientkę do swojego pierwszego ulicznego biegu. Jestem spod Poznania i tak jak słyszę właśnie, no to tutaj z was biega, także możemy sobie o tym pogadać, bo mamy w takim razie wiele wspólnego.
1: Słuchaj, powiedz mi proszę, czy jeżeli ja bym tak zdecydował, że wpadnę do ciebie, to pobiegamy gdzieś tam w koło kampera ewentualnie?
4: No oczywiście, że tak.
1: No to szefie, w takim razie myślę, że możemy się na to umówić. Co wy na to, ekipa?
2: Ja jestem zdecydowanie na tak.
0: Ja muszę zostać...
4: Słuchaj, ja nie wiem, czy dam radę.
1: No, ja też nie.
0: Na mnie i na Bogaja nie macie co liczyć. My musimy zostać w radiu i dbać o to, żeby piosenki grały.
2: Ale biegusiem wyślemy do ciebie Matiego, więc Piotrek, zgarniasz od nas zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od stacji MOL.
1: Ty się tam rozgrzewaj w takim razie z twoją podopieczną, bo będzie biegane.
4: Super. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: No to co, do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, dzięki.
0: Co mam powiedzieć, że biegniemy czy jedziemy?
3: SK dowozi kampera. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.

0: 25 minut po godzinie 8. Maty się już szykuje i wychodzi z kluczykami zawieść kampera.
1: I Kuba Krzyżak też się szykuje. Za chwilę newsy. This is the world we live in, czyli poznamy prawdę o świecie.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15:00. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm.

0: Biedronka. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
8: W czwartek we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku będzie pochmurny i momentami deszczowy. Do tego nie jest jakoś bardzo ciepło, do 18 stopni maksymalnie dzisiaj pokażą termometry w naszym regionie. Cieplej od jutra, w weekend także, a o tej porze możliwy jeszcze większy ruch w centrum Wrocławia.
6: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
7: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: Punktualnie 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. 106 zarzutów usłyszał 40-letni oszust z Warszawy. Mężczyzna w ciągu tygodnia wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. 40-latek został zatrzymany przy jednym z bankomatów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Dziś wyrok w sprawie czterech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia, także prokuratura zmieniła swoje stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Zinedine Zidane, nowym trenerem reprezentacji Francji. Były reprezentant trójkolorowych ma podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Zidane już zaprosił do swojego sztabu asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
10: Coraz bardziej podoba nam się ten czwartek, 8.30 na zegarach.
11: No, tym bardziej, że coraz bliżej do wyjścia z pracy.
10: Ludzie, co wy tam robicie, że nie śpicie?
12: Cześć, my właśnie ruszamy z Wrocławia, jedziemy do Chamonix i za dwa dni ruszamy na szlak Tour de Mont Blanc. Pozdrowienia!
11: Wowowi, croissant i w ogóle.
10: Zinedine Zidane.
11: Mówimy tak tylko dlatego, że zazdrościmy.
10: Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Co robicie w życiu? Dajcie znać na Messengerze.
11: Messenger czeka.
10: Wiadomo,

0: Kurczę, mam wrażenie, że już kiedyś gdzieś ten kawałek słyszałem.
1: No i tam bez przesady czepiasz się.
0: 36 minut po 8 z pieskiem byśmy wyszli na spacerek. Ty masz pieska od jakiegoś czasu.
1: Mam.
0: Ja mam pieska od jakiegoś czasu. Bogaj, tylko, Bogaj nie ma pieska.
1: Bogaj ma żonę.
2: Jak łaskam obce. Bardzo często.
0: Zostaw mojego pieska. Słuchajcie, Szwajcaria idzie z duchem czasu. To chyba pierwsze takie miejsce na świecie z takimi przepisami, z takimi zasadami. Pewne szwajcarskie miasto wprowadziło obowiązek, słuchajcie, sprzątania po psie, ale moczu, siuśków.
1: Okej.
0: Nie wiem, jak to się robi, nie wiem, jak to się...
1: Idziesz z butelką i polewasz.
0: Tak? I potem ze szmatką i wycierasz?
1: Potem jeszcze musisz zapach rozpylić.
0: No do nas na pewno te trendy nie dotarły. My jesteśmy 100 lat za Szwajcarią, więc na razie może po prostu skupmy się. Skupmy się...
1: Słowo klucz.
0: Skupmy. Jankes.
3: I Wiktor. I Wiktor.
4: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmet. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmet. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
8: Skarbie? Mamy to!
9: Klucze? Hurra!
8: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
9: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU. To będzie ostatnia reklama.
6: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Kwadrans do dziewiątej, a my cały czas monitorujemy sytuację, kto wstał, kto dojeżdża do roboty, w jakim miejscu się znajdujecie.
1: Tym bardziej, że przypominamy, że są wakacje i gdybym mogła podjąć taką uchwałę, to jako potencjalna prezydentka, bo już mogę być.
0: Uwaga, uważaj na słowa.
1: Bym chciała, żeby lipiec i sierpień był wolny dla wszystkich, nie tylko dla uczniów.
0: A, czyli nie podoba ci się w radiu jednak, tak? Halo, dzień dobry.
2: Siema SK, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej też już nie śpią. Właśnie śmigamy do pracy. Pozdrawiam.
0: Właśnie, to pan do Warszawy, niech pan pojedzie tam do tego salonu samochodowego. Kto jeszcze?
3: Cześć kochani, a ja sobie sunę właśnie do mojej ukochanej pracy, do przychodni weterynaryjnej, w której jestem rejestratorką i codziennie przyjmuję super świetne kotki i pieski. Pozdrawiam serdecznie całą Radio SK i wszystkich znajomych.
4: Nie, kazali mi powiedzieć, że a propos, była taka historia, kiedyś sąsiad chciał pokazać mi kilka koteczków pluszowych, pięknych.
0: Dobra, ale to skończyło się tylko na chęciach, no.
1: Jankę, zwracaj!
0: Najważniejsze, że nie poszedłeś za nim.
5: Jankę,

0: Her Jean, prosto z TikToka na playlistę Eski. Za chwilę 9, za chwilę Jakub Krzyżak i kolejne newsy.
1: I będzie mówił o tym, że jeżeli macie zaplanowany urlop na sierpień, to potencjalnie macie mieć lepszą pogodę niż ta, która jest w lipcu.
0: Ale generalnie to już zdradza, jak będzie. Tak średnio bym powiedział, średnio.
2: Radio Eska.
3: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
13: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Kaufland jest!
23: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
27: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC. Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
28: Most Milenijny oraz ulica Opolska do Karwińskiej teraz najbardziej zatłoczone we Wrocławiu. Poza tym wciąż pochmurna i miejscami deszczowa pogoda, do 18 stopni dzisiaj maksymalnie w naszym regionie. Ci, co liczą na słońce i wyższą temperaturę, muszą poczekać do jutra.
27: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. CNCARC.pl.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie, tuż przy trasie S8. Ogień pojawił się tam nad ranem.
1: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
2: No myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
1: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
3: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje.
1: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
2: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
0: Na miejscu z pracownikami rozmawiał reporter eski Michał Rawa. Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na sk.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Mają być ponownie zatrudniani przez firmę zewnętrzną, ale na gorszych warunkach. Rzecznik prasowy pyszne.pl Aleksander Rosa zapewnia w rozmowie z eską, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
4: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi. Pogoda jak na razie nas nie rozpieszcza. Wakacje na półmetku, a słońca jak na lekarstwo. Druga połowa wakacji ma być już mniej deszczowa, mówi Piotr Szuster, meteorolog z Państwowego Instytutu Badawczego.
16: Z maksymalnymi temperaturami przeważnie około 24 do 27 stopni.
0: Kulminacja burz i opadów już minęła, a przypadła na przełom czerwca i lipca.
20: I Wiktor
21: w Radiu SK.
24: No właśnie, przecież to już prawie połowa wakacji, 23 dzień lipca w kalendarzu.
29: Musiałeś to powiedzieć, naprawdę musiałeś, było już tak miło.
24: Ale co tam, kto tam i jak tam przede wszystkim?
29: A farmaceuta w aptece nie śpi, czeka na pacjentów.
24: Farmaceuta, inaczej pani magister.
29: To co, po tableteczce jedziemy dalej.

0: ale pościelowa się trafiła. Sombr, moje ciało nie jest gotowe. My body isn't ready. Na ten czwartek chyba.
1: No, ale jeżeli jesteście gotowi na urlop, to w Polsce generalnie, jeżeli chodzi o zagraniczne kierunki, to przoduje Egipt, Grecja oraz Włochy.
0: Niedaleko Zielonej Góry jest taka wieś, która nazywa się Stany. Można do Stanów pojechać.
1: No, spoko, ja byłam niedaleko Ustki w gminie Postamino.
0: Naprawdę?
1: Aha, jest tam plaża, która się nazywa Dubaj.
0: Piękna sprawa.
1: No człowiek niby w kraju, a jednak tak międzynarodowo.
0: I po co za tą zagranicę jeździć?
1: Tym bardziej, że za granicą same problemy, bo na przykład we włoskim Riva del Garda przy grze w siatkówkę czy piłkę na plaży można niestety wziąć, być i dostać mandat.
0: Ciągle zakazują czegoś nowego i tego nie wolno, tamtego nie wolno.
2: Co wolno, jak nic nie wolno?
1: Okazuje się, że wśród popularnego takiego kurortu, który tam się znajduje, ci właściciele kurortu postanowili zmienić przepisy. I nie wolno na plaży grać w gry z użyciem piłki.
0: No trudno, będziemy grać w butelkę.
3: Radio SK. To promocja.
1: Pyszne śniadanie? Spacer?
4: A może ulubione eskowe hity?
5: Zdraź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
6: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
7: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
8: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Bo co? Trochę to brzmi jak klakson w kamperze.
1: Oj, od kiedy ukradliśmy kampera, to Wiktorowi cały czas śni się ta wielka bestia.
2: Eska dowozi kampera.
1: Dzisiaj wielką przyjemność jazdy kamperem ma Mati Fuczyło.
0: Mati, czy ty masz ze sobą buty do biegania? Bo z tego co pamiętam, o poranku, kiedy rozdawaliśmy ten pojazd Piotrowi, wręczaliśmy, to padło jakieś zobowiązanie do biegania.
3: No oczywiście, że padło zobowiązanie do biegania. Nie ma innej możliwości. Buty do biegania mam, strój do biegania mam. Coś wymyślę, a zresztą jak będzie trzeba, to i w koszuli będę biegał z Piotrem. Żaden to jest problem, jestem gotowy, jestem przygotowany.
1: Ciekawa jestem, kto wygra pierwsze 10 okrążeń wokół kampera, a kamper całkiem spory.
0: Ja bardzo proszę, wiemy, że z tobą są telefony komórkowe i jest coś, co nazywa się Instastory Eski.
3: Tak.
0: Musisz to zrobić, to się musi tam pojawić.
3: Nie ma problemu, w takim razie ja na pewno zrobimy to. Zobaczymy, czy Piotr będzie otwarty na to, żeby się ze mną pościgać, bo ja nie wiem, czy on jest gotowy na moje tempo. Ale jeżeli jest, no to coś wymyślimy, no i jesteśmy. Słuchajcie, Wiktor, bo ty tak mówisz o tym, że śni ci się ten kamper, że nie możesz się jakoś, no, że tęsknisz za nim. To słuchaj, jeszcze może nas dogonisz jak trzeba, no, czekamy na ciebie.
1: Z buta, dosłownie i w przenośni.
3: Z buta.
1: A jak ci się, Mati, podoba nasz nowy kamper?
3: Nie no, wspaniały jest. Trochę mam taką myśl, żeby ewentualnie z tym Piotrem się tutaj dogadać i zostać z nim. Może mnie wrzuci do swojej ekipy. Byłoby fajnie, bo jest tutaj, no ładnie, fajnie. Te wyrka, tak pospać sobie tutaj, fajnie. No nie wiem, jeszcze tak z góry.
1: Znalazłeś już szafkę z przekąskami?
0: No właśnie, o to chodzi.
3: No widzę ją, mam ją nad sobą i trochę mnie kusi, żeby ta szafka opustoszała.
0: W lodówce też są energetyki, więc jedno przed, a przekąski po bieganiu, żeby uzupełnić węglowodany.
2: Eska dowozi kampera.
1: Już niedługo Mati Fuczyło dojedzie z kamperem do Piotra i będziemy go wręczać.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Idą upały, a klimatyzacja coraz słabiej chłodzi.
9: Tak, a do tego nieprzyjemnie pachnie.
8: Chyba czas na jej odświeżenie.
9: To jedźmy do serwisu Toyota Bielany Nowakowski. Pakiet z wymianą czynnika i dezynfekcją klimatyzacji w serwisie Toyota Bielany Nowakowski. Już od 369 zł. Czyste powietrze, większy komfort podróży i przyjemna atmosfera w aucie. Przyjedź na Czekoladową 10 w Bielanach Wrocławskich i zadbaj o świeżość w swojej Toyocie.
10: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
13: Dlaczego?
12: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
13: A tort?
12: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
14: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.pl.
13: to będzie ostatnia reklama.
15: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
16: I po reklamie.

0: W dobrym tempie uderzamy już prawie w 10:00, no i misja poranek prawie zakończona.
1: No właśnie, a przed chwilą Wiktor poprosił mnie, żebym jakieś motto na koniec dzisiejszego spotkania
0: wygłosiła. Tak, hasło, które poprowadzi nas przez czwarty kotkamy.
1: Więc idźcie i jedzcie dzisiaj dobrze, bo Wiktor przyprowadził również swojego psa, który ma chyba jakieś problemy i powietrze mocno psuje dzisiaj przez całą...
0: W radiu nie czuć. Jeszcze ode mnie na koniec motto dla pracujących, bo są też tacy w wakacje. Pamiętajcie, im mniej zrobicie, tym mniej popsujecie.
2: Kama i Wiktor.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 zł za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 zł.

0: domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
9: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrot z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. nawrot.renault.pl.
10: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
18: Opolska, Karkonoska i Mostowa, tam teraz największy ruch, jeśli chodzi o Wrocław. Przytyka się także zjazd z AOW Wrocław Lotnisko, a przed węzłem Wrocław Zachód w kierunku Kudowy doszło do wycieku oleju w pojeździe. Tam też przyjdzie Wam zwolnić w to czwartkowe przedpołudnie.
17: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
16: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Wybiła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W samo południe przy Nowogrodzki spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Do północy pod groźbą wyrzucenia z partii członkowie PiS mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiSie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. Ropa naftowa mocno drożeje. Cena baryłki WTI przekracza 88 groszy, 88 dolarów, a ropy Brent zbliża się do 96. To skutek eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie i ataku Huti na Morzu Czerwonym, a to przekłada się na ceny paliw w Polsce. Już za chwilę Łódź zamieni się w muzyczną stolicę Polski. Trwają ostatnie przygotowania do największej darmowej letniej imprezy Łódź Summer Festival. Na scenach pojawią się m.in. Sean Paul, Bastille, Mata, Bedoes czy Dawid Kwiatkowski.
20: Będzie można sobie zrobić tatuaż specjalny, festiwalowy. W strefie ADHD przyjedzie Kacper Błoński z Czarkiem Czeruje i będą dziarać uczestników festiwalu.
19: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. My też przygotowaliśmy dla Was parę niespodzianek, więc koniecznie wpadnijcie do eskowej strefy Summer Festivalu.
21: Wszystko to prawda. I jaki line-up, co tam się będzie działo. Ale chciałem tylko powiedzieć, że ty niesamowicie działasz na wyobraźnię, wiesz?
19: Dlaczego?
21: No bo jak powiedziałeś, że baryłka za 80 groszy, cała Polska się rozmarzyła. DJ Snake, Justin Bieber na początek tej godziny, Michu Sobkowski, spełniamy muzyczne marzenia, zapraszam.

0: Ostatni dzień lata to hity na czasie, na lato na antenie Radia SK, to Gips i Igo oczywiście. Zrobię to, moi drodzy, po polsku, wypowiem się na temat Gipsa, kompletnie go prywatnie nie znając. Chociaż nie zrobię tego po polsku, bo nie powiem niczego niemiłego, nie obrażę go, nie zwyzywa mi w ogóle. Powiem szczerze, że przerażają mnie fora, komentarze pod różnymi postami, dyskusje w internecie niektóre, naprawdę, naprawdę masakra. To teraz o Gipsie. Gipsa cechują duży talent i naprawdę fajny wokal, o czym można było przekonać się przed chwilą. Zdolność do zmian, bo przeszedł naprawdę dużą muzyczną metamorfozę w ostatnim czasie, co też można było usłyszeć. I raczej niska chęć do udzielania wywiadów. Jeśli się tutaj redakcji nie mylimy, to ostatni raz był jakieś 2 lata temu u Matiego Fuczyło w Rap 20. Tak czy inaczej, podwyższymy trochę tę chęć, a w sensie to może on ją podwyższył, bo w Rap 20 już w poniedziałek po godzinie 23 Gips będzie gościem po raz kolejny właśnie Matiego Fuczyło i będzie o tej metamorfozie na pewno można dowiedzieć się nieco więcej. Rap 20, nasza hip-hopowa lista hitów w poniedziałki po 23 z Matim Fuczyło i tym razem też z Gipsem. Za chwilę Spirit House Mafia, a później Męskie Granie Orkiestra 2026. No nareszcie!
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: I po reklamie.

Wszyscy! No dobrze, no to gramy coś nowego. Ring My Bell to numer z lat bodaj 70., jeśli nie 80., a teraz pan, który ma na imię Harrison. A Harrison jest na literę H, po angielsku litera H to H, więc on przybrał właśnie taki pseudonim, raper H, R&B, Ring My Bell, już teraz w Estce.

0: Cry for you, September, niezapomniana, nie zapominamy o niej, bo wciąż na naszej playliście brzmi naprawdę dobrze. Petra Marklund, która, no już, wieku naprawdę, to było, poczekajcie, w 2008, bo w 2008 wystąpiła na Galieska Music Awards specjalnie dla was i specjalnie dla nas. Damiano Dawid, Radio SK, po krótkiej przerwie, The First Time, wystąpi dla was specjalnie, a później będzie Dua Lipa u nas.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
10: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
11: Skarbie? Mamy to!
12: Klucze! Hurra!
11: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
12: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Są takie rzeczy, które nie śniły się filozofom, filologom i komu jeszcze tylko by się chciało przyśnić. I jedną z nich na pewno jest ta sytuacja, bo trudno mi sobie wyobrazić, że grupa Stick Figure, która stworzyła numer Angels Above Me w klimacie jakże reggae chillowym, pomyślała, ale kiedyś będzie super, jak David Guetta to zrobi w nowej wersji. No myślę, że tak się nie stało. A David Guetta to zrobił. David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run, River w Radiu SK tuż przed godziną 11. Muzyczne cuda, ale jakże przyjemne po 11. Krótko mówiąc, hity na czasie na lato. Na początek Gibbs, Kukon i Ty Masz.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji.

0: Music Tour w Giżycku. Sobota, 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: To będzie ostatnia reklama. Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy rynku głównym we Wrocławiu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC. Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
10: Pochmurny i miejscami deszczowy dzień przytrafił nam się dzisiaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Temperatura niska jak na lipiec, maksymalnie 18 stopni pokażą termometry. Więcej możliwe od jutra, wówczas więcej słońca i mniej chmur. A dziś mam nadzieję, że macie przy sobie parasole.
9: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, czyli przegląd tego, co we Wrocławiu i nie tylko się dzieje się, bo między innymi dzisiaj o 21.30 można wybrać się na lato na Pergoli, a tam filmowe czwartki i film Rocznica w reżyserii Jana Komasy. Jutro za to o 20.00 można wybrać się na stand-up na plaży Sumo, czyli stand-up Mike Open, każdy może wziąć Majka, no i swój stand-up zaprezentować. O 20.00 przybi piątaka Beach Bar. Nasza ekipa jutro za to, no właśnie, co piątek pojawi się w Aquaparku Wrocław. Od 11 do 14 będziemy pluskać się, będziemy się schładzać tego lata, będziemy zjeżdżać na zjeżdżalniach, no i oczywiście rozdawać masę nagród w naszej strefie przy najlepszych hitach na czasie.
11: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
12: Zbliża się 11, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Pijany kierowca z A1 jednak zatrzymany. Dziś może usłyszeć zarzuty. Mężczyzna spowodował kolizję pod Częstochową, mając ponad 2,5 promila alkoholu. To było w sobotę. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonu i warsztatu samochodowego.
7: Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji.
12: Powiedział nam Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej. Straty szacuje się na wiele milionów złotych. Zdjęcia zniszczeń zobaczycie na sk.pl. Medycy oskarżeni o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry uniewinnieni. Sąd okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok, który zapadł 6 lat temu. 12 zawodowych akrobatów wsiądzie na rowery i...
13: jednocześnie gra muzykę na żywo.
12: Mówi Iwona Kornet z warsztatów kultury. La Bande Triques wystąpią na karnawalu sztuk mistrzów w Lublinie, który od dziś trwa do niedzieli.
14: A Bledka do tego jeszcze mówi tańcz, a raczej śpiewa tańcz. Dosłownie za kilkanaście minut dołożymy do tego zestawu, o którym przed chwilą było w newsach. Będzie też Dawid Podsiadło, będzie też między innymi Alex Warren i Passenger. Na początek podróż z Gipsem i Hukonem. Ty masz 11:01 na zegarach. Westy już grają pięknie, co? Michu Sobkowski, witajcie.

0: Ale ładnie się zrobiło, co? Ile wspomnień. Hity na czasie na lato i przy okazji hity zawsze na czasie. The Underdog Dogs Project i Summer Jam. Pierwotnie rok 2000. Mówię pierwotnie, no bo jak coś staje się hitem, to czemu nie wypuścić tego jeszcze raz? Powstała też wersja na rok 2003, która okazała się być tak naprawdę większym hitem niż ta z 2000. Tak czy inaczej, The Underdog Project wciąż brzmi bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i kapitalnie wakacyjnie. Dawid Podsiadło, Westę za moment, a później The Weeknd, Westę.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
7: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
8: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Widzimy się na festiwalu biegowym pod Chełmcem.
7: Bądź z nami już 26 lipca w Dworzysku w Szczawnie-Zdroju.
8: Do wyboru 3 dystanse kilometrowe – 5, 10 i 50 kilometrów.
7: Biegnij po swoje zdrowie.
9: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
15: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. Póki co jest pasażerem, Mati fuczyło, a za chwilę wezmą go, wysiadają po prostu z tego kampera, bo dowozi kampera do naszego słuchacza, do Piotra, no i później to jest tak, że on jedzie, oddaje kampera, bo zawsze podwozimy pod adres, na adres, który nas prosicie, no i przekazujemy tego kampera na przedłużony weekend, no i później Mati musi jakoś wrócić do domu. Akurat Mati to i biega, i jeździ na rowerze, ale mam nadzieję, że oprócz tego jest jeszcze jakiś inny środek lokomocji. Po godzinie 12 się z nim połączymy i zobaczymy, jak tam traska idzie. Traska do Piotra, bo to Piotr zgarnął od nas kampera zatankowanego do pełna. Jeszcze nie teraz, zrobimy to tuż przed przekazaniem i oczywiście z przekąskami na pokładzie. Na przedłużony weekend to wszystko. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK, bo już można zgłaszać się do kolejnej przyszłoczwartkowej opcji. Roze, Bruno Mars w Epce za moment, w ST za moment, a później Shimza i Fire Fire.
1: Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
4: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłosz się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
6: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
12: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
13: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. Fun Park-polanica.pl.
19: I po reklamie.

0: No naprawdę mocno doprawiony jest ten numer. Korzystający, czerpiący mocno z hitu, czy można tak powiedzieć, sprzed 90 lat, szlagieru O Fortuna. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK tuż przed godziną 12 z hitem Fate. Po godzinie 12 hity na czasie na lato i na początek Tame Impala, Jenny. I przypomnę, o, sztos z pierwszego półrocza tego roku. Dracula w remiksie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
6: Idą upały, a klimatyzacja coraz słabiej chłodzi.
7: Tak, a do tego nieprzyjemnie pachnie.
6: Chyba czas na jej odświeżenie.
7: To jedźmy do serwisu Toyota Bielany Nowakowski. Pakiet z wymianą czynnika i dezynfekcją klimatyzacji w serwisie Toyota Bielany Nowakowski. Już od 369 zł. Czyste powietrze, większy komfort podróży i przyjemna atmosfera w aucie. Przyjedź na Czekoladową 10 w Bielanach Wrocławskich i zadbaj o świeżość w swojej Toyocie.
8: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
9: Skarbie? Mamy to!
10: Klucze? Hurra!
9: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
10: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
11: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
12: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
11: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
13: oraz masy dobrej energii.
14: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
15: Partnerem SK Summer City jest Renault Navros z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navros.renault.pl.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol EU.
25: Do 18, może 19 stopni dzisiaj na wrocławskich termometrach. Do tego sporo chmur, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Do tego gdzieniegdzie będzie mogło popadać. Zwalnia się teraz zakątami w stronę Wrocławia na A4. W samym Wrocławiu natomiast na Mostowej drobne raczy Puławskiego.
26: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
27: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Morderca znaleziony po 15 latach. Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Dziewczynkę znaleziono 300 metrów od domu. Policjanci z archiwum Mix zatrzymali 37-letniego dziś Michała S.
1: Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
0: Bo mieszkał w tej samej dzielnicy co dziewczyna, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Duże problemy na A1. Autostrada jest zablokowana w okolicach Unisławic w Kujawsko-Pomorskiem w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Policja wyznaczyła objazd. Upały męczą mieszkańców Japonii. Do szpitali w Tokio tylko wczoraj trafiło ponad 450 osób, a to najwyższy wynik od 16 lat. Temperatury przekraczają 41 stopni.
2: Jedzie kamperem do naszego słuchacza. Mati Fuczyło, mam nadzieję, że połączymy się z nim w tej godzinie w trasy, a grając też przy okazji fajne hity na czasie. Shakira i Burna Boy, czyli Die, dosłownie za kilka chwil. Teraz Dracula w remiksie. Michu Sapkowski, witajcie.

0: RMFFM. RMFFM. RMFFM. RMFFM. RMFFM. RMFFM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: W Radiu SK Dawid Kwiatkowski i Margaret, która mniej więcej za 24 godziny będzie tutaj u nas w studiu. To przy okazji premiery singla Prima Ballerina.
1: SK dowozi kampera.
0: Więc mocno polecamy. Później ci opowiem w Radiu SK. Wcale nie później, tylko teraz. Mati Fuczyła nam opowie, jak tam traska. Halo, halo.
2: Traska bardzo wspaniale. Ciekaw jestem, czy Margaret byłaby tak samo zachwycona kamperem jak ja. Jestem pewien, że byłaby tak samo zachwycona.
0: Dobra, że
2: jedziemy,
0: że będzie...
2: słuchajcie, no.
0: Aha. Ciężko ci się będzie z niego, ciężko będzie ci z niego wyjść. Mam nadzieję, że masz jakiś środek transportu z powrotem do bazy.
2: Nie, no oczywiście, że mam. Dobra. Będę biegł po prostu.
0: O to właśnie chciałem zapytać, słuchaj, bo ty lepiej znasz Piotra, w sensie rozmawiałeś już z nim. On napisał, że on jeździ na rowerze, nawet 100 km rowerami po górach mu nie robi różnicy, że też biega. Słuchaj, to po co mu kamper w takim razie? Niech on tam sobie pojedzie na rowerze, dokąd chce, no.
2: No właśnie, ja też nie rozumiem po co, może po prostu zostawi go mi i będzie też fajnie. Chociaż z drugiej strony ja też bym mógł na rowerze, więc nie wiem, nie wiem. Nie no, myślę, że będzie zachwycony, będzie mógł pojechać sobie w jakieś fajne miejsce, żeby na tym rowerze pośmigać, to też fajnie.
0: A to już całkiem niedługo. Mati w drodze do Piotra, naszego słuchacza, który zgarnia od nas kampera na przedłużony weekend. Bądźcie z nami też na naszym Instagramie, bo tam relacje z tegoż wydarzenia, które już niedługo. Shakira, Burna Boy i Die Die już za moment.
1: SK dowozi kampera.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Grand Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
10: BMW. Radość z jazdy.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.

0: Eminem, Lose Yourself na antenie Radia SK. Robert Lewandowski po debiucie w Major Soccer League, czyli w lidze amerykańskiej, jeśli chodzi o futbol, jakbyśmy to powiedzieli po europejsku. W dodatku jego drużyna przegrywa 2-3 z drużyną z Miami. Tak więc do tytułu strzelca wszechczasów Major Soccer League Lewemu wciąż brakuje jedynych 172 goli. Ale jesteśmy cierpliwi, poczekamy. A zresztą, jeżeli on się pojawi na szczycie tego zestawienia, to będzie pierwszą osobą, a drugą będzie też osoba, której nazwisko kończy się na wski. Chris Wondolowski to jest osoba, która właśnie jest takim strzelcem wszechczasów na ten moment, zdobywca 171 goli. To wski w nazwisku jest nieprzypadkowe. Jego dziadek, kiedy miał 7 lat, wyemigrował do Stanów z Polski właśnie. Thomas Gray za chwilę, a później obiecuje Jason Derulo. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Inaczej futryna na 10 liter.
20: Ościeżnica.
19: A teraz na 3. Tam są drzwi.
20: Vox.
21: Tam są drzwi.
22: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
23: Znowu miałam rację.
24: W czym?
23: We wszystkim.
24: Akurat.
23: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
24: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
23: A nie są?
24: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
25: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z łódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata.
0: Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: mundiale są fajne. Nie tylko ze względu na sport, nie tylko ze względu na wynik sportowy, ale również na to, że zostawiają po sobie takie fajne numery jak ten DNA, Modern Game, to Andrea Bocelli, szanowni państwo, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13. Worek z hitami na czasie, na lato, rozcupłany i będzie Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin na początek.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Biedronkowy Dobry Start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300 zł. Od 20 lipca do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/Dobry Start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój Dobry Start.
3: Mamo, zobacz, robacz!
4: Nie mówi się robacz, tylko robak.
3: Mamo, robaczkowo jest już otwarte w Sky Tower. Idziemy?
4: Robaczkowo.pl. Kolorowe motyle, modliszki, pająki, zwierzęta z kanału Venomous Art na żywo.
3: Mamo, chcę je wszystkie zobaczyć!
4: To idziemy do Robaczkowa w Sky Tower. www.robaczkowo.pl.
5: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
6: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Widzimy się na festiwalu biegowym pod Chełmcem.
5: Bądź z nami już 26 lipca w Dworzysku w Szczawnie-Zdroju.
6: Do wyboru 3 dystanse kilometrowe, 5, 10 i 50 kilometrów.
5: Biegnij po swoje zdrowie.
7: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie!
13: Mamma mia, el compressor!
12: Facciamo subito, sì?
14: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
17: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
5: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC. Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
4: Mamy już popołudnie, zatem ruch na wrocławskich ulicach będzie się powoli zwiększać. Pogoda niestety pochmurna, do 18 stopni dzisiaj na termometrach, teraz mamy 16. Oprócz tego wieje wiatr, który sprawia, że temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Może też dzisiaj popadać.
13: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, czyli przegląd tego, co w mieście się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. Między innymi jutro można wybrać się pod Halę Stulecia, dokładnie na Pergolę, gdzie trwa lato na Pergoli i czekają nas muzyczne piątki. Już jutro Silent Disco i Salsoteka, więc jeśli lubicie salsę albo imprezę na słuchawkach, to jak najbardziej można się tam wybrać od 18 jutro. W sobotę za to pierwsze urodziny Fundacji Most Nadziei z miłości do zwierząt w Hotspocie, tam m.in. Big Rodeo, dmuchańce dla dzieci, ale też nauczymy się pierwszej pomocy dla zwierząt. W sobotę my za to razem z naszą ekipą wybieramy się do Karpacza na Winterpol Karpacz Biały Jar, żeby trochę skrócić sobie trasę tam wyciągiem do góry.
20: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
21: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji. Najnowocześniejsza technologia wkracza do armii. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
22: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę.
21: I właśnie w sprawie nowoczesnej technologii w Warszawie podpisano umowy na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 14 województw, między innymi mazowieckiego, małopolskiego czy podlaskiego. Są też alerty przed silnym deszczem i burzami. To na północy kraju. Sean Paul, Timbaland, Mata czy PZ, tych i wielu innych artystów usłyszycie podczas Łódź Summer Festival. Poza koncertami nie zabraknie innych atrakcji.
23: Pojawi się wesołe miasteczko, takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Będzie wielkie 23-metrowe koło młyńskie.
21: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli. Wejście na koncerty dla wszystkich chętnych jest darmowe.
0: No właśnie, zapraszajka. Tym bardziej, że jedną ze scen już jutro otworzy Zalia, której numer Tylko kochaj mnie na pewno w tej godzinie na antenie Radia SK. A rozpocznie Rasputin. Za chwilę też Temper City Self-Aware. Michu Sapkowski, witajcie. 13:01 na zegarach. Gramy!

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Moving to the Sun, to Użel w Radiu SK. Byłem święcie przekonany, że to jest wilgotna strefa, a wygląda na to, że to jest szara strefa. Czytam w serwisie Wyborcza Biz nagłówek. Pani Beacie znajomy zaproponował seks za 30 tysięcy złotych, w sensie za seks 30 tysięcy złotych, a kobieta uzależniła zgodę od decyzji Urzędu Skarbowego, czy będzie musiała od tego zapłacić podatek. Taki nagłówek, naprawdę, gdyby nie to, że serwis rzetelny, to bym pomyślał, że fake, ale wygląda na to, że nie. Pani Beata, imię ponoć zmienione, zadała fiskusowi takie pytanie i dowiedziała się, że podatku płacić nie musi, bo, jeśli dobrze rozumiem ten mechanizm, czerpanie zysków z takiej działalności w Polsce jest nielegalne, to wiadomo, a państwo, ściągając podatek, taki zysk by czerpało, więc tego nie zrobi. A więc, jeśli ktoś by pytał, to wygląda na to, że nie trzeba się dzielić z fiskusem dochodem za dochodzenie. Alan Walker Remix, Dancing in Love, Radio SK za moment, a później Kuba i Kuba.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Esko. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Eska dowozi kampera.
1: Bardzo konkretnie wzięła i dowiozła. Konkretnie Mati Fuczyło. Halo, halo, cześć, dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Halo, halo, jestem, słyszymy się, oczywiście, że się słyszymy, ale to nie ze mną powinniście się teraz słyszeć. Ze mną jest Piotr, do którego przyjechaliśmy. Cześć.
3: Cześć, Piotr. Cześć.
2: O, jest, no to witamy się już. Piotrze, powiedz mi proszę, bo ty tak napisałeś w zgłoszeniu. Mamy ekipę, która zamiast siedzieć w miejscu, zdobywa szczyty, jeździ 100 km rowerem po górach i szuka nowych przygód. To jakich przygód będziecie tym naszym pomarańczowym kamperem szukać?
4: Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy trochę w szoku. Myślę, że wymyślimy coś, co będzie aktywne, czyli albo weźmiemy buty do biegania i znajdziemy jakąś fajną miejscówkę i zrobimy jakąś fajną trasę, albo rowery, albo pojedziemy gdzieś w góry i zdobędziemy jakiś szczyt.
2: Słuchaj, jeżeli chodzi o bieganie, to ja jestem bardzo zainteresowany. Możemy w takim razie, no nie wiem, pościgamy się, jak wygram, to bierzecie mnie albo coś.
4: Możemy tak zrobić.
2: No dobra, no to jestem zachwycony. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Jeżeli wy chcecie to zobaczyć, kibicować nam, to zajrzyjcie na nasze sociale, bo tam na pewno to pokażemy na eskowym Instagramie. No to co, jesteś gotowy do prowadzenia kampera?
4: Jak najbardziej.
2: Czy ekipa będzie prowadzić, albo zamianka?
4: Myślę, że ja będę prowadził w pierwszą stronę. Zobaczymy, jak będzie na powrocie.
2: A, no dobrze, no to powodzenia. Michale, słuchaj, oddaję kampera. No i myślę,
3: brawo.
2: Myślę, co? Że dobrej zabawy.
3: Dobrej zabawy. No i dobrze, że będzie powrót, że jest zaplanowany, że jednak nam oddadzą tego kampera. To się dobrze składa, bo chcemy go w kolejny czwartek znowu komuś przekazać. W aplikacji Radia Eska oczywiście zgłoszenia. Tam odsyłam. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat już teraz, a Piotr naszym kamperem będzie cieszył się przez przedłużony weekend i mam nadzieję, że świetnie się bawił.
0: Eska dowozi kampera.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4,

agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Minsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
11: I po reklamie.

0: Sanach i ITP i TD w Radiu SK tuż przed godziną 14. Hitów na czasie po 14 od Kasi Męsierskiej nie zabraknie, bo będzie Gips, Kukon, ITP i TD. Wiem, że wiele osób teraz śmiga, słuchając sobie Eski na koncert Pitbulla, między innymi Kamil ze swoją narzeczoną. Pozdrowienia, pozdrowienia. Przypomnę tylko, albo raczej poinformuję, bo może nie wiecie, że dach będzie otwarty nad PGE Narodowym, na co zwraca uwagę właśnie PGE Narodowe i pisze, jeśli wybieracie się dziś na koncert Pitbulla, pamiętajcie, aby dostosować ubiór do prognozowanej pogody. Przed deszczem dach PGE Narodowego ochronić was nie będzie, ale i tak będzie gorąco, na pewno. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się za 2 tygodnie, bo ja śmigam na jakże zasłużony urlop. Trzymajcie się, cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
6: Buen provecho.
7: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
17: Mamy lipiec, trwają wakacje, ale w ogóle tego nie czuć. Dziś pogoda we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku bardzo jesienna. Większe zachmurzenie, mocniejszy wiatr oraz przelotny opad deszczu nam towarzyszą. Lepiej od jutra znów wyjrzy do nas słońce i zacznie się robić coraz cieplej.
15: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
16: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
18: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław i zaczynamy sportowo od Panthers Wrocław, którzy na olimpijskim pojawią się w ten weekend dwa razy. W sobotę o 15 w Lidze Europejskiej zmierzą się z Alpine Rams o 15, za to w niedzielę, no, finał. Polish Bowl, można by było powiedzieć, na olimpijskim o 14. Panthers Wrocław zmierzą się z Wrocław Eagles w ramach finału właśnie Polskiej Ligi Futbola Amerykańskiego. My za to z ekipą SK Summer City w niedzielę pojawimy się na 5. festiwalu biegowym pod Chełmcem. To w Szczawnie Zdroju, tam takie dystanse jak 22, 10 czy 5 dla tych nieco mniej zaawansowanych. Będziemy od rana kibicować, także widzimy się w Szczawnie Zdroju. Szczegóły znajdziecie w sieci.
16: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
19: 14. Agata Chruściek, zapraszam. Zwolniony i znowu zatrzymany kierowca, który spowodował kolizję na A1 pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Jechał po alkoholu, a po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Interweniował minister sprawiedliwości. Jest śledztwo w sprawie
20: wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
19: Mówił prokurator Tomasz Ozimek, a w związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem w brzuch 16-latka. Do zdarzenia doszło wczoraj przy Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny nastolatek trafił do szpitala. ORP Iskra zacumował w Szczecinie. Chodzi o jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej RP.
7: Duże wrażenie robi.
13: Cudowny, piękny stanęło i mówię, nasz, polski.
19: A jednostkę możecie zwiedzać dziś do 18.
21: Rzuć na luz.
19: Jeżeli ktoś zastanawiał się nad obiadem, to uważam, bardzo dobra pora. 14. I jeszcze lepsza na to, żeby zrobić sobie teraz przerwę w pracy. Gips kukom ty masz, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: jesteście zmęczeni, na maksa zmęczeni, ale nie możecie zasnąć. Znacie to? To zjawisko ma swoją nazwę. 14 po 14, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, to za nami. Ta nazwa jest angielska i mówi się o tym wired but tired, czyli nakręcony, ale zmęczony. Zjawisko polega na tym, że pomimo tego, że jesteśmy wykończeni i pomimo prób nie potrafimy zasnąć. Winna jest temu, uwaga, ewolucja i atawizm, dlatego że jeżeli jesteśmy przytłoczeni i zestresowani takimi sprawami jak na przykład maile, na które nie odpisaliśmy, to uruchamia się w nas dokładnie taki sam mechanizm, jaki uruchamiał się wtedy, kiedy na przykład w czasach prehistorycznych gonił nas gepard. Czyli ciało migdałowate mówi uciekaj albo walcz. I dokładnie to samo robi nasz mózg, który przed snem myśli o tych mailach, na które nie odpowiedzieliśmy. Sposób na to? Produkujemy melatoninę, czyli odkładamy telefon na godzinę przed snem gdzieś w niewidoczne, oddalone najlepiej miejsce. Inny sposób? Jakbyście do nas nie pisali tych wszystkich maili, to byśmy nie musieli się martwić, że na nie nie odpisaliśmy.
1: Reklama.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
7: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
6: Dlaczego?
7: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
6: A jak coś się zepsuje?
7: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
6: Tort też kupi?
7: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.

0: sama. Virgin Radio SK, 26 minut do 15. Kampera dostarczyliśmy i wiemy, że powoli rusza już w trasę. Ale spokojnie, za tydzień to wy będziecie mogli wsiąść za stery kampera i przejechać się w weekend w nieznane albo w znane, bo nie wyznaczamy wam kierunku. Wystarczy, że pobierzecie aplikację Radia SK i się zgłosicie i już za tydzień, w następny czwartek, kamper podjedzie pod wasze drzwi. Będzie wam przekazany, zatankowany, zatowarowany w różnego rodzaju przekąski i napoje do poniedziałku. Kiedy to w poniedziałek z bólem serca zwrócicie go nam, ale za to piękne wspomnienia będziecie mieli w głowie. Jeżeli ten plan was przekonał, to zapraszam do poprawienia aplikacji i do zgłoszeń. Zara Larsson zaprasza za chwilę. Radio SK pozagra.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radio SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w parku handlowym Młyn przy ulicy Krzywoustego 110.
5: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15:00. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
13: Polska pokochała

0: Subaru Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
5: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrodze z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Bomb, My Body Isn't Ready w Radiu SK. 5 do 15, wracamy zaraz z hitami. Nowość wam zagram po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.
2: Reklama.
3: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: I już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
7: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
2: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
9: Dużo was może być w najbliższych godzinach na wrocławskich ulicach. Tłoczno na dojazdach od południa, większy ruch także na A4 pod Kostomłotami. Życzę powodzenia, bo pochmurna, wietrzna i momentami deszczowa pogoda nie wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Na szczęście jutro się wypogodzi.
2: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Michał Skolimowski.
15: Na razie cisza, spotkanie trwa już prawie 3 godziny, a to może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Miller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
0: A członkowie PiS mają czas do północy, by złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Katastrofa lotnicza w Czechach. Śmigłowiec z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się na terenie bazy lotniczej na południu kraju. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Na miejscu są służby. Zagraniczni turyści coraz częściej wybierają Polskę jako cel podróży. W ubiegłym roku zostawili w naszym kraju ponad 41 miliardów złotych. Najwięcej dołożyli podróżnicy z Niemiec i Ukrainy, a odwiedzali województwa małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie.
20: Rzuć na luz!
21: Aż zaczęłam sprawdzać, czy tych miliardów na swoim koncie nie mam, ale sobie przypomniałam, że w turystyce to ja nie pracuję. W usługach też nie. Chociaż może trochę jestem tu po to, żebyście się uśmiechnęli. Minuta po 15, Shakira, Daj, to za chwilę w Radiu SK. To taka a propos tych turystów z zagranicy. Ale powiem wam też o czymś, co przed chwilą sprawiło, że oczy mam jak 5 złotówki, więc też powinniście o tym usłyszeć. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Rexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Twój organizm sam wie, ile chce ważyć i ma tak zwaną wagę docelową, która nazywa się set pointem. 17 po 15. Tak mnie to zdziwiło, tak mnie to zaskoczyło, że postanowiłam wam o tym opowiedzieć. O co chodzi? Nasz organizm jest jak termostat. Sam wie, ile potrzebuje zapasów tłuszczu, ile potrzebuje mięśni, żeby odpowiednio rozprowadzać ciepło, i to wszystko jest zapisane w naszym DNA, co oznacza, że organizm ma jakąś swoją wagę bazową, do której siłą rzeczy będzie dążył. To ni mniej, ni więcej oznacza, że czasami niektóre diety nie pomogą, bo organizm będzie się sam przeciwko zbyt dużej redukcji wagi buntował. To jest też bardzo dobre wytłumaczenie, dlaczego w tym roku nie udało się zdążyć z formą na lato.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
1: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
5: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Widzimy się na festiwalu biegowym pod Chełmcem.
6: Bądź z nami już 26 lipca w Dworzysku w Szczawnie-Zdroju.
5: Do wyboru 3 dystanse kilometrowe – 5, 10 i 50 kilometrów.
6: Biegnij po swoje zdrowie.
7: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
8: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z budeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy rynku głównym we Wrocławiu.
15: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z, Dlategoska. 22 minuty jeszcze do 16. Co robicie o tej porze w czwartek? Pytanie proste, ale rzeczywiście otwarte na wiele różnych odpowiedzi. Bardzo proszę się zgłaszać, meldować ze statusem tego, co u was na Eskowy Messenger. Tam czekam na głosówki i w tym czasie gramy z Zarę Larsson, która podobno przywołuje lato do każdego kraju, który słyszy tę piosenkę, więc oby szybciej, żebyśmy się pozbyli tego lipcopada. O!
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej. Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w parku handlowym Młyn przy ulicy Krzywoustego 110.
11: I po reklamie.

0: Gips? Igo. Ostatni dzień lata. Nie ostatni. Uspokajam wszystkich, którzy jeszcze przed urlopem zdążycie jeszcze chwilę wypocząć. Pytałam, co robicie? No to jest status od Doroty.
1: Hejka. Właśnie jesteśmy na złomie i wrzucamy kartony do kontenera i czekamy, aż nam się skończy nasza zmiana.
2: Pozdrawiamy wszystkich z Goszczka
1: i okolic.
0: Ja nie wiedziałam.
1: Cały czas słuchamy Radia SK.
0: O, to miło. Dziękujemy bardzo. Nie wiedziałam, że ludzie prowadzą tak fascynujące życie, podczas gdy ja sobie tutaj po prostu tylko siedzę. Zazdroszczę. Po 16 w Radiu SK. Hity najlepsze i wasze głosówki na SK Messenger też mile widziane z informacją o tym, co teraz u was.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Idą upały, a klimatyzacja coraz słabiej chłodzi.
8: Tak, a do tego nieprzyjemnie pachnie.
7: Chyba czas na jej odświeżenie.
8: To jedźmy do serwisu Toyota Bielany Nowakowski. Pakiet z wymianą czynnika i dezynfekcją klimatyzacji w serwisie Toyota Bielany Nowakowski. Już od 369 zł. Czyste powietrze, większy komfort podróży i przyjemna atmosfera w aucie. Przyjedź na Czekoladową 10 w Bielanach Wrocławskich i zadbaj o świeżość w swojej Toyocie.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
20: Dziś 18 stopni, a jutro nawet 24. Pogoda w Polsce potrafi być kapryśna i właśnie dzisiaj mamy taki dzień, kiedy nad Dolnym Śląskiem unosi się sporo chmur i czasami gdzieś z nich pada, a w kalendarzu lipiec i wakacje. Czekamy zatem na cieplejszy piątek oraz weekend.
16: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
21: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: 16. Agata Chruściak, zapraszam. 3-godzinne rozmowy, a porozumienia brak w siedzibie PiS. Zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i inicjatywa, z której nie chce rezygnować były premier, a więc potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest Michał Skolimowski. Powiedz, co ustalono.
24: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15:00. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz, jednak były premier przynajmniej na razie głosu nie zabrał.
23: Uwaga kierowcy, trasa S5 w Kruszynie, czyli na wjeździe do Bydgoszczy w kierunku Gdańska, jest zablokowana. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i osobówka. Policja wyznaczyła objazdy w Rynarzewie. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Funkcjonariusze z Zakopanego na szlakach wspierają strażników Tatrzyńskiego Parku Narodowego w rejonach, gdzie turystów jest najwięcej. W jakich sprawach mundurowi interweniują najczęściej? O tym Roman Wieczorek z tamtejszej policji.
25: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego.
23: Ale głównie chodzi o pomoc w legitymowaniu niepokornych turystów.
26: Na luz.
27: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
27: Na luz.
0: Minuta po 16, a właściwie prawie już dwie, z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy teraz stoją w korkach, załatwiając ważne sprawy i przedzierając się z jednej części miasta na drugą. Może jutro będzie łatwiej, bo może jutro na przykład rozpocznie się urlop, tak rzucam. Clean Bandit, Demi Lovato, Solo, to już teraz Westę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Mind, Bledka. Tryb rozkazujący, ale taki tryb możemy przyjąć do wiadomości. 18 minut po godzinie 16. Co robicie o tej porze? Jaki status u was? Uwaga, jest wiadomość od Rafała.
1: Pozdrowienia z S8, strona Warszawy. Nie śpimy, lecimy.
0: Nie śpimy, lecimy. Zawracaj, zawracaj. Rafał, słyszałam, że w Warszawie jest taka ulewa, że nie ma sensu, żebyś ty jeszcze dokładał tam swoje stanie w korku. Jest też Piotrek.
2: Jak na obecną chwilę, to nawijamy silniczki.
0: Bądź człowieku mądry i wiedz, co oni robią. Zajmują się pewnie rzeczami poważnymi, bo nawijanie silniczków brzmi przynajmniej dużo poważniej niż nawijanie na antenę radiową, co ja teraz robię.
3: Radio SK. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
9: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: To będzie ostatnia reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: I po reklamie.

ale się właśnie ucieszyłam. Poczekajcie, muszę aż zrobić to. To są brawa dla naszego nowego słuchacza. Pozdrowienia z Porodówki. Od dziś macie nowego słuchacza Radia SK, napisał Wojtek. Wojtek, pozdrowienia dla ciebie, dla twojej żony, dla nowego słuchacza. Była ostatnia taka afera w mediach.

0: społecznościowych taki pan jeden nagrał o tym, że panie po porodzie powinny swojemu facetowi dużo prezentów robić. Mam nadzieję, Wojtek, że nie oglądałeś, bo największy prezent dostałeś od swojej żony w postaci nowego człowieka. My przy okazji rykoszetem trochę też.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
4: W Radiu SK przez całe lato mamy dla was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
5: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Widzimy się na festiwalu biegowym pod Chełmcem.
4: Bądź z nami już 26 lipca w Dworzysku w Szczawnie Zdroju.
5: Do wyboru 3 dystanse kilometrowe, 5, 10 i 50 kilometrów.
4: Biegnij po swoje zdrowie.
6: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Skarbie? Mamy to!
9: Klucze! Hurra!
8: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
9: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizacje z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
10: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Run the River. David Guetta nagrywa takie hity, a my dopływamy do 17 w Radiu SK i mam nadzieję nie tylko, niektórzy prawdopodobnie pływają też w kałużach, bo deszcz zrobił swoje. Będzie lepiej. Po 17 to już w ogóle.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
4: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
6: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
7: Korki możliwe teraz na Opolskiej czy Alei Karkonoskiej w stronę centrum Wrocławia. Poza tym ciasno może być w samym centrum. Pogoda też dorzuca dzisiaj swoje 3 grosze, bo jednak jest dosyć chłodno, tylko 18 stopni. Momentami też mocniej zawieje i niewykluczone są opady w naszym regionie.
6: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
5: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz i ekipa SK Summer City, której pogoda pokrzyżowała plany i dzisiaj nie pojawimy się na Zazą, mimo że do ostatniej chwili myśleliśmy, że tam będziemy, ale przyjedziemy za tydzień w piątek od 17 do 20 tam się spotkamy. Dzisiaj już raczej padać nie powinno, więc mam dla Was inną alternatywę. Można wybrać się na Plac Wolności na czwartkowe hustlowe, czyli darmowe zajęcia tańca w barze i impreza Hustle. Jeśli za to dzisiaj już czasu nie macie, to jutro o 22.00 w Surowcu Disney Channel Party, czyli oczywiście hity wszystkich gwiazd Disney Channel: Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, no i oczywiście z filmów Camp Rock czy High School Musical. Start 22 jutro w Surowcu. Także do zobaczenia, tyle ode mnie. Buja!
9: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką zjeżdżają kolejni politycy, między innymi z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem zakaz wewnątrzpartyjnych inicjatyw pod groźbą wyrzucenia z partii. Michał Skolimowski jest na miejscu. Powiedz, czego dotyczą rozmowy.
12: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
13: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
12: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
11: A przypomnijmy, członkowie PiS mają czas do północy, by złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Zatrzymany i z zarzutem kierowca z autostrady A1 pod Częstochową odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej. Mężczyzna jutro ma zostać przesłuchany, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, gdy wyszło na jaw, że mężczyzna jechał po alkoholu, a po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Interweniował Waldemar Żurek. Zaczyna się wielkie muzyczne święto. Jutro rusza Łódź Summer Festival, największe bezpłatne wydarzenie muzyczne w Polsce. A wśród gwiazd Timberland czy Sean Paul. Festiwal potrwa do niedzieli.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
11: W Radiu SK. Uważam, że to są jedne z najprzyjemniejszych słów, jakie można usłyszeć poza dostałeś podwyżkę, awans i niekończące się wakacje. Międzynarodowa Godzina Szczęścia, 2:00 po 17:00. Mam nadzieję, że ci, którzy w pracy mieli być 2 minuty temu, już z niej zdążyli wyjść. Gips.com, ty masz, to za chwilę Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: imprezowy hit to był 16 minut, a właściwie 17 po 17. Czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety, mówi mi internet. Aha, gorzka czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety, a dobrej jakości gorzka czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety. Dobrej jakości gorzka czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety, pod warunkiem, że nie je się jej codziennie. Dziękuję bardzo. Nie na takie wiadomości dziś wszyscy liczyliśmy.
1: Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity? Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku i zgarnij tysiaka na udany dzień. Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
3: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
8: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
9: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
10: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Widzimy się na festiwalu biegowym pod Chełmcem.
11: Bądź z nami już 26 lipca w Dworzysku w Szczawnie-Zdroju.
10: Do wyboru 3 dystanse kilometrowe, 5, 10 i 50 kilometrów.
11: Biegnij po swoje zdrowie.
12: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Skarbie? Mamy to!
15: Klucze? Hurra!
14: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
15: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizacje z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
16: I po reklamie.

0: Cały kraj dzisiaj żyje lojalkami, które jeden z panów prezesów kazał podpisywać, a właściwie, nie no, chyba chce, żeby podpisali członkowie, jak go nazwijmy to, stowarzyszenia. Alex Warren, Passenger w Radiu SK. Jedyne, co bym życzyła sobie, żeby nam kazali podpisywać nasi szefowie, to wnioski o urlop. Pełnopłatny, w wymiarze nawet 50 dni w ciągu roku. Ariana Grande, Z Break Free za chwilę u nas.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: jak już wam Andrea Bocelli zaśpiewał, to jak stoicie w tym korku, to oznacza, że ten korek musi w końcu minąć. W Radiu SK tak mam właśnie gramy DNA, to ten hit za nami, a za chwilę też będzie hit. On jest hitem samym sobie. Hany i imprezka w Radiu SK. Do mnie time to say goodbye?
1: Tylko na chwilę,
0: ja za tydzień wracam, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl. Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Idą upały, a klimatyzacja coraz słabiej chłodzi.
7: Tak, a do tego nieprzyjemnie pachnie.
6: Chyba czas na jej odświeżenie.
7: To jedźmy do serwisu Toyota Bielany Nowakowski. Pakiet z wymianą czynnika i dezynfekcją klimatyzacji w serwisie Toyota Bielany Nowakowski. Już od 369 zł. Czyste powietrze, większy komfort podróży i przyjemna atmosfera w aucie. Przyjedź na Czekoladową 10 w Bielanach Wrocławskich i zadbaj o świeżość w swojej Toyocie.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol EU.
19: Lato wróci za moment na Dolny Śląsk, bo widać poprawę pogody w prognozach na kolejne dni. Dziś jeszcze 18 stopni, w nocy spadek do 12, natomiast jutro spodziewamy się nawet 24 kresek na wrocławskich termometrach. Jeszcze więcej będzie w weekend do około 28.
17: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
18: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
15: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz i ekipa SK Summer City, która miała być na Zazo. Właśnie w tej chwili mieliśmy z wami chillować na plaży miejskiej, no i oczywiście rozdawać masę gadżetów, ale pogoda nam trochę plany pokrzyżowała, więc widzimy się tam za tydzień od 17 w piątek. Także mam dla was inne propozycje, co można robić we Wrocławiu w ten weekend, na przykład wybrać się na wrocławską potańcówkę na Plac Wolności. To w sobotę od 18 w rock'n'rollowym stylu. Za to jeśli wolicie bardziej house'owe brzmienia, no to kolejna edycja Pułapki się zbliża. W sobotę dwa lokale i jeden dziedziniec. Do jutra i szklarnia otwierają ten dziedziniec, a oni go przearanżowują w parkiet do tańca właśnie przy najlepszej selekcji house'u. Szczegóły na stronie Pułapki, start 21.
20: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
21: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Siedziba PiS, Centrum Politycznych Wydarzeń. Głównym tematem zakaz stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej kolejne rozmowy już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali wiceprezesi partii Tobiasz Bochański czy Antoni Macierewicz. Wcześniej na miejscu była też Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która liczy na to, że Morawiecki i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
22: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
21: A po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiS napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. Ochłodzenie w Tatrach, w najwyższych partiach gór temperatura oscyluje w okolicach zera. Jutro spaść może również śnieg. Aura ma poprawić się w przyszłym tygodniu.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
24: SK Sport News.
21: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, a w niej wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy rywalizację zacznie od meczu z Walettą z Malty, to za pół godziny, a dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
27: Żylina. Trudne słowo bardzo się wylosowało, ale jakoś tak mi się skojarzyło ze słowem frużelina, a to mi się z kolei kojarzy z wakacjami i z goframi. Chociaż świeże owoce oczywiście lepsze latem. No ale droższe. Minuta po godzinie 18 zaczynamy wakacyjną imprezkę, która będzie wypełniona po brzegi niczym rurka z kremem po prostu. Wypełniona atrakcjami i hitami. Hanczak z tej strony. Dobry wieczór.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak jak mnie ciągnie do was. 10 minut po godzinie 18, nareszcie w studiu radiowym, ale nareszcie mamy czwartkowy wieczór, a więc tak naprawdę, jak to mawia Jankes, za kwadrans piątek i za chwilę już będzie znowu weekend. No mniej się cieszą ci, którzy w poniedziałek po urlopie będą musieli iść do pracy, ale może o nich teraz na razie nie wspominajmy, żeby jeszcze tam nie grzebać w tej ranie za wcześnie. Za kilka chwil zagram wam nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, bardzo ładna ballada, później ci opowiem. Wcześniej ATB, You're Not Alone sobie przypomnę. Bardzo wakacyjny hit. Natomiast dzisiaj też sobie pomyślałem, że może rozprawimy się z naszymi byłymi. Bardzo lubię te tematy, kiedy możemy tam taką małą szpileczkę wbić byłym, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy z nimi w jakichś najlepszych kontaktach i relacjach. A najczęściej tak właśnie bywa. Oczywiście z przymrużeniem oka zadaję wam pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej albo naszym byłym, krótko mówiąc o ex, i o urlopie. No właśnie, takie jedno zdanie, które idealnie pasuje i do ex, i do urlopu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie. Przyjmuję same złe pomysły.

0: O, Shakira to potrafi wbić szpilę, jak potrzebuje i jak to czuje. Pamiętacie, jak swojemu byłemu Piqué wbiła szpilę tak, że cały świat tego słuchał i stało się to hitem, bo zrobiła to w piosence. Graliśmy to nawet w Radiu SK. Teraz zagrałem Die Die, czyli mundialowy hit z Burna Boyem. Hanczak z tej strony, 21 minut po 18. W imprezie pytam dzisiaj o byłych właśnie, tak z przymrużeniem oka. Co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. Paweł?
1: Na początku jest pięknie, kolorowo, relaksująco, a potem wracamy do rzeczywistości.
0: Bęk! Zderzenie ze ścianą. Niektórzy mówią, że to zderzenie z rzeczywistością następuje po ślubie, ale nie wiem, bo nie jestem po ślubie. Możecie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. Kasia jeszcze w tym temacie. Poproszę. Kasia nieśmiała. Proszę bardzo.
2: O urlopie i o eks można powiedzieć był i się zmył.
0: No, jeszcze czasami z długami zostawił. Radio
3: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Oszczędni tankują taniej.
9: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Futbol amerykański na najwyższym poziomie. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. 25 lipca, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Początek o godzinie 15. A przed meczem pełen atrakcji piknik rodzinny. Przyjdźcie razem, bilety na stronie eventim.pl. Panthers. Dzika siła w Europie.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
17: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które zawsze powodują nucenie. Albo nawet śpiewanie, bo przecież znamy ten tekst, mamy go często wyryty w DNA już. Trzeci wymiar dla mnie masz Style'a na antenie Radia SK. Przed 19 jeszcze pojawią się Milky i David Guetta, będzie Lola Young, Kygo, ale też Urzel na przykład i Altrana Tay. Tak wam zagram za chwilę, natomiast najpierw wracamy do tematu rozliczeń z byłymi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. Człowiek liczył, że potrwa całe życie, a skończyło się po 2 tygodniach. Tak Iza napisała. Ale mile widziane wasze głosówki. Jest Dawid, który nagrał odpowiedź na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie.
1: Nie warto żyć tylko wspomnieniami, warto planować kolejne przygody.
0: I to zabrzmiało dwuznacznie, bo nie do końca rozumiem, czy te przygody to planować z ex, czy jednak już, tak jak w przypadku urlopu, obrać zupełnie nowy kierunek.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55

0: Cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,08%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Hit dobry do jazdy samochodem, hit dobry do cardio i dobry też do imprezowania. O właśnie, jeżeli lubicie imprezować przy takich kawałkach jak Moving to the Sun od Urzela, no to możecie na przykład włączyć sobie Escalife Remix w piątkowy wieczór albo w sobotnią noc, bo rzeczywiście wtedy na naszej antenie sety grają najlepsi DJ-e z całego świata, między innymi Armin van Buuren. Jeżeli ktoś nie chce czekać do piątku, chce już dzisiaj imprezować przy klubowych rytmach, przy Escalife Remix, to w naszej aplikacji jest specjalny stream Escalife Remix. Proszę bardzo, dowoli, przez całą dobę, w dowolnym momencie dnia lub nocy można sobie włączyć. Za chwilę wracamy z wakacyjną imprezką, będzie m.in. Temper City Self-Aware, ale też przydadzą wam się telefony.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w parku handlowym Młyn przy ulicy Krzywoustego 110.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska Borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Cały czas cieszymy się i duetem z Dawidem Kwiatkowskim. Nawet już dzisiaj w imprezce grałem, powiem ci potem, później ci opowiem. Ale jutro premiera nowej solowej piosenki Margaret, która szykuje singiel pod tytułem Prima Ballerina. I co więcej, wpadnie do Eski, by osobiście go wam zaprezentować. Słuchajcie nas jutro w południe. A w sobotę kierunek Mazury, bo tym razem nasza letnia trasa koncertowa dotrze do wypoczywających właśnie nad jeziorami. W najbliższą sobotę koncert z cyklu Eska Music Tour odbędzie się na plaży miejskiej w Giżycku. A wśród występujących artystów jest sama królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. I nie trzeba wcale czekać do Sylwestra, jak się okazuje, żeby ją odmrozili. Będzie w Giżycku. Wstęp jest wolny, to w sobotę. A gdzie jeszcze będziemy tego lata? No tu możecie zerknąć na SK Music Tour, SK.pl, bo tam pojawiła się pełna lista dat, miejsc i artystów.
13: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
12: Minuta po godzinie 19. Michał Hanczak z tej strony. Dobry wieczór. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Za kilka chwil będę was wywoływał do odpowiedzi. Zobaczymy, jak tam u was z refleksem i pomysłowością dzisiaj wieczorem. Do zgarnięcia będzie bezkowa koszulka. Miejcie telefony pod ręką. Najpierw Self-Aware Temper City zapowiadane.

0: SK.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aj.

0: Z dżungli hitów wyłowieni. Alo, gdy czy jest okresy May Stevens i ich Jungle. 14 minut po 19. Słuchacie imprezki. Można teraz do mnie zadzwonić. Nawet wypada. 664-402-302, żeby się ze mną trochę pobawić. 664-402-302. Ja zadaję pytania, wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Kto przebrnie przez te pytania, zgarnie koszulkę. Zobaczymy, komu się dzisiaj uda. O, telefony już dzwonią. Kogo by tu wybrać? No to może spróbujmy tutaj. Halo? Ojej, tylko radio przycisz. Słuchawa przy uchu. Jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Żaneta.
0: Żaneta! O, wczoraj był Żabson i też podawał słowa na literkę Z. No dobra, no to czynność, której można oddać się po pracy na pierwszą literę twojego imienia, Żaneta. No.
1: Żartować, żartować.
0: No dobra, niech będzie, że zaliczę, że jeszcze by VAR tutaj wskazał, że było przed gongiem. Ja bym powiedział, że żarcie to jest taka czynność też, której można się oddać po pracy. Ale w sumie to ja w pracy też się jej oddaję. Dobra, to w takim razie przedmiot, który przyda się w wakacje na pierwszą literę twojego imienia.
1: No może żarówka jakaś.
0: Może, no, niech będzie. Żarówy to życzę wszystkim w najbliższy weekend, żeby słońce w końcu świeciło. No to w takim razie jeszcze słowo na dowidzenia na pierwszą literę twojego imienia.
1: Żyrawka.
0: A ja myślałem, że powiesz po prostu żegnam. Radio SK. Ale Żaneta, koszulka eskowa jest twoja. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze do tego Jason Derulo i DJ Gocia.

0: pojawiać się u boku Zali to jest naprawdę wielka przyjemność. No, można tak powiedzieć, że się u jej boku pojawiłem, a przynajmniej na jednej antenie w Radiu SK. Zalia, jej nowy singiel Tylko kochaj mnie za nami, a w imprezce przed nami m.in. Shimza i Fire, chociaż dzisiaj to powinienem zmienić tytuł na Chicago Fire, bo Robert Lewandowski tej nocy zadebiutował w barwach tego amerykańskiego klubu. Ten mecz zaczął się o 1:30 naszego czasu, więc jeżeli ktoś stęsknił się za zarywaniem nocy, tak jak to było w czasie mundialu, żeby oglądać mecze, no to bardzo proszę, teraz będzie mógł sobie amerykańską ligę oglądać z Robertem. Radio SK.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
2: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Widzimy się na festiwalu biegowym pod Chełmcem.
1: Bądź z nami już 26 lipca w Dworzysku w Szczawnie-Zdroju.
2: Do wyboru 3 dystanse kilometrowe – 5, 10 i 50 kilometrów.
1: Biegnij po swoje zdrowie.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Idą upały, a klimatyzacja coraz słabiej chłodzi.
10: Tak, a do tego nieprzyjemnie pachnie.
9: Chyba czas na jej odświeżenie.
10: To jedźmy do serwisu Toyota Bielany Nowakowski. Pakiet z wymianą czynnika i dezynfekcją klimatyzacji w serwisie Toyota Bielany Nowakowski. Już od 369 zł. Czyste powietrze, większy komfort podróży i przyjemna atmosfera w aucie. Przyjedź na Czekoladową 10 w Bielanach Wrocławskich i zadbaj o świeżość w swojej Toyocie.
11: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
14: I po reklamie.

Nowości od Jeremiego Sikorskiego nadchodzą, a to oczywiście hit Wracam, którym wrócił do śpiewania na froncie po dłuższej przerwie. A skoro już Jeremi Sikorski poruszył ten temat, no to będę go kontynuował. Skąd teraz wracacie, słuchając imprezki? Podejrzewam, że na przykład w samochodzie albo w środku komunikacji miejskiej. Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Skąd wracacie? I co będziecie dalej robić? Dua Lipa.

0: hity na czasie.
1: Na lato!
2: A cześć, a dzisiaj znikąd nie wracam. Właśnie skończyłem woskować samochód, oczywiście przy waszej muzyce. I teraz dalej będę słuchał muzyki. Dzisiaj totalny chill out. Trzymajcie się, cześć.

0: Oj, chyba nam się narodził hit drugiej połowy wakacji tegorocznych. A wszystkie hity zaczynają się w SC, tak jak Sorry Papi na przykład, Topic i Becky G na naszej antenie. A ja pytałem parę chwil temu, skąd wracacie słuchając imprezki, Ola się odezwała.
1: Ja właśnie już chyba piąty raz w życiu wracam z aeropikniku, na którym miały być loty balonów, ale piękna pogoda pokrzyżowała plany i tak już któryś rok jadę, chcę zobaczyć, jeszcze nigdy nie widziałam latających balonów.
0: No i wychodzi na to, że Ola znowu została przez pogodę zrobiona w balona.

0: promocja.
1: Pyszne śniadanie?
0: Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
4: BMW. Radość z jazdy.
5: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
13: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
12: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
14: oraz masy dobrej energii.
15: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
16: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
17: Dobry agent 006, Ekologis, jego licencja na sprzątanie, kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko, wejdź na eko-logis.com.pl.
18: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
19: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
18: BYD. Build your dreams.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
24: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, czyli przegląd tego, co we Wrocławiu i nie tylko się dzieje. Dzieje się, bo między innymi dzisiaj o 21.30 można wybrać się na lato na Pergoli, a tam filmowe czwartki i film Rocznica w reżyserii Jana Tomasy. Jutro za to o 20.00 można wybrać się na stand-up na plaży Sumo, czyli stand-up Mike Open. Każdy może wziąć Majka, no i swój stand-up zaprezentować. O 20.00 przybij piątaka Beach Bar. że nasza ekipa jutro za to, no właśnie, co piątek pojawi się w Aquaparku Wrocław od 11 do 14. Będziemy pluskać się, będziemy się schładzać tego lata, będziemy zjeżdżać na zjeżdżalniach, no i oczywiście rozdawać masę nagród w naszej strefie przy najlepszych hitach na czasie.
0: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
1: Muzyką się żyje.
2: Jako łodzianin mówię to z dumą. To już jutro startuje wielka i darmowa muzyczna impreza Łódź Summer Festival. Przez trzy najbliższe dni przez sceny przewiną się polskie i zagraniczne gwiazdy z różnych muzycznych światów. Na przykład jutro wystąpią m.in. Zalia, Dawid Kwiatkowski, Łajcior, Żabson, Happy Set, ale też Bastille, Rudimental czy Natalie Imbruglia, czyli ten kultowy hit Torn na pewno się pojawi. Sobota to m.in. Timbaland, BDOS, Ania Dąbrowska czy Justyna Steczkowska, a w niedzielę z kolei zobaczymy w Łodzi Matę, Szona Pola PZ czy braci Kacperczyk. A tam, gdzie najlepszej imprezki nie brakuje, też Radia SK, będziemy na Was czekać w naszej specjalnej radiowej strefie, gdzie zaparkuje nasz eskowy bus.
3: Właśnie dojechała do nas świeżutka woda, z której będziemy przygotowywać lemoniadę dla Was. Oczywiście za to, że pobliżycie aplikację. Dużo atrakcji, które u nas w strefie będzie i 24 na godzinę, i że będzie muzyka u nas leciała z głośników.
2: Tak, zapowiada Hubert, a jak on coś obieca, to słowa dotrzyma. On zawiaduje naszą strefą. Łódź Summer Festival od jutra. Cały plan znajdziecie na SK.pl.
22: Impreska.
25: Impreska.
22: Impreska.
25: Impreska.
22: Impreska.
25: Impreska.
2: Relacje na naszej antenie też będą oczywiście, ale to dopiero przed nami. Na razie cieszymy się czwartkowym wieczorem. Jeżeli jesteście w domu, niech trwa jak najdłużej. Jeżeli jesteście w pracy, to niech leci szybko. Tame Impala i Jenny, za chwilę Calvin Harris, tak zagramy. Hanczak, witajcie.

0: Ten pan niedawno był w Polsce, no i wróci, tak jak wam wspominałem i pewnie dobrze to wiecie, Sean Paul w najbliższą niedzielę w Łodzi na Łódź Summer Festiwalu, a na razie w Radiu SK Give It Up To Me. Za kilka chwil Gibbs i Kukon, będzie bauza, ale najpierw zagram coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Od panów, którzy też niebawem przyjadą do Polski, zresztą nie po raz pierwszy, Two Colors się nazywają, to jest berliński duet producentów i oni przed sobą mają taką pierwszą poważną trasę koncertową. 11 marca zajrzą do Warszawy. Będzie można się pobawić przy ich graniu, przy ich setach, no między innymi przy hicie Heavy Metal Love, który na antenie Radia SK przez wiele tygodni gościł, ale teraz czas na coś nowego. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu i że też się przy tym trochę rozruszacie. Two Colors i Heart to Heart.

0: hit na wakacyjną imprezkę od Fergina. Sama na naszej antenie, 20:30 na zegarkach, za chwilę sama we własnej osobie Lady Gaga. Będzie też nowość od Sombra, czyli My Body Isn't Ready. Nie tylko dziki się panoszą w miastach i miasteczkach. Trzeba też uważać na innych nieproszonych gości. Dziś w podwarszawskim Piasecznie, w jego okolicach konkretnie, w jednym z domów pojawił się łoś, który do tego domu wszedł przez otwarte okno i zdemolował trochę mebli, narobił bałaganu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zawiadomiono służby, które pomogły temu oto zwierzęciu wrócić na łono natury. No niby łoś, a narobił obory.
1: Reklama. Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
2: Skarbie? Mamy to!
3: Klucze! Hurra!
2: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
3: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, 2-letnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum.eu.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: I po reklamie.

0: skąd wracacie, jeżeli właśnie teraz wracacie z jakiegoś miejsca i co dalej z tym wieczorem czwartkowym? 15 minut do 21. Hanczak z tej strony, gram wam w wakacyjne imprezę, za chwilę kolejne hity, ale wcześniej Ewa, która odezwała się na Messengerze Radia SK w sprawie tego powrotu, będzie słodko.
1: Siemka, ja jestem na urlopie i wracam do domku z tatuażu, zrobiłam sobie kolejny tatuaż. Tym razem łapka mojego pieska.
0: Och, jakie to jest słodkie, naprawdę. Ale wracaj bezpiecznie do domu, bo na pewno twój piesek już się nie może...

Ten hit zdecydowanie jest w mojej topce, jeśli chodzi o te wakacje. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie u was. Jutro się dowiemy w gorącej 20 po 18 na SK.pl. Możecie głosować m.in. na Sad Girls od Bibi Rexy i Davida Getty, a za kilka chwil w imprezce po 21 Mundialowi wciąż Shakira i Burna Boy. Chociaż Mundial się skończył, to oczywiście emocje piłkarskie wciąż, bo zaczęły się kolejne mecze piłkarskiej Ligi Konferencji, kwalifikacji. No i polskie drużyny dzisiaj walczą o punkty. Raków Częstochowa już po swoim meczu zwycięskim 3-1 z drużyną z Valletty. Natomiast w tej chwili trwa mecz GKS-u Katowice i jak na razie zaczął się całkiem nieźle, bo już jest jeden gol na koncie naszej polskiej drużyny.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
7: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, czyli przegląd tego, co w mieście się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. Między innymi jutro można wybrać się pod halę stulecia, dokładnie na Pergole, gdzie trwa lato na Pergoli i czekają nas muzyczne piątki. Już jutro Silent Disco i Salsoteka, więc jeśli lubicie salsę albo imprezę na słuchawkach, to jak najbardziej można się tam wybrać od 18 jutro. W sobotę za to pierwsze urodziny Fundacji Most Nadziei z miłości do zwierząt w Hot Spocie, tam m.in. Big Rodeo, dmuchańce dla dzieci, ale też nauczymy się pierwszej pomocy dla zwierząt. W sobotę my za to razem z naszą ekipą wybieramy się do Karpacza na Winterpol Karpacz Biały Jar, żeby trochę skrócić sobie trasę tą wyciągiem do góry.
6: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
8: Impreska.
9: Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. Młoda godzina, 21 dopiero na zegarkach. A ja mam dla was jeszcze trochę hitów na czasie. Daj, daj, Shakira i Burna Boy na dobry początek, ale w tej godzinie będzie też coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. SK wam to zagra. Tu Hanczak, dzień dobry. Albo dobry wieczór, jak kto woli.

0: Damiano Dawid w Imprezce Wesce. Za kilka chwil nasz Dawid podsiadł, ale wcześniej zagram wam coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I w sumie zanim zagram, to najpierw niech wprowadzeniem będzie głosówka od naszego słuchacza.
2: Cześć, tu Mateusz. Pytasz, skąd wracam? Wracam z opóźnionego pociągu. PKP jak zwykle w formie, ale ważniejsze jest, dokąd wracam, a raczej nawet w którą stronę jadę. Bo jadę w stronę weekendu, bo jutro wolne. Yeah!
0: I to jest bardzo dobra wiadomość, chociaż PKP trochę ci zabrało tego weekendu wolnego, mam wrażenie. Ale dobrze się składa, ponieważ Weekend to jest tytuł kawałka nowego, który zagram dosłownie za moment, a stoją za nim Meduza i Khalid. No, doskonale nam znani osobno i z innych współprac. Teraz połączyli siły i jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu ich wersja Weekendu.

0: Ale ta dziewczyna ma głos. Sienna Spyro, Great Expectation wam zagrałem w Radiu SK. Hamczak z tej strony. Za chwilę głos oddam Kubie i Kubie. W sumie to jeden będzie śpiewał, drugi będzie bardziej grał. To będzie hit Stygnie Lato jeszcze przed godziną 22. Ale wcześniej jeszcze oddaję głos wam, bo dzisiaj trochę rozliczamy się, tak z przymrużeniem oka oczywiście, z naszymi byłymi. Pytam was, co jednocześnie, jakie zdanie jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. A wy nagrywacie głosówki w tym temacie na Messengerze Radia SK, tak jak zrobiła to Paula.
1: Co można powiedzieć tego samego ex i urlopie? Mm-hmm. Nie ma co się przywiązywać. Za rok będzie następny i dłuższy.
2: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Enrique, AM Chino i Pitbull. No i ten ostatni dzisiaj na Narodowym. Właśnie teraz pewnie tam rozkręca niezłą imprezkę. Podglądam trochę media społecznościowe. Tutaj zaglądam wam na Instagramy między innymi i widziałem, że tam sporo osób w czepkach przyszło. W sensie w takich, wiecie, łysych czepkach, żeby się upodobnić do Mr. World.

0: Worldwide. Tamomien już za nami w imprezie w Radiu SK. 18 minut nam zostało do 22. Nie wszyscy możemy być na koncercie Pitbulla, ale możemy bawić się doskonale w radiu albo przy radiu. I dzisiaj z przymrużeniem oka pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex, czyli o byłym albo o byłej, i o urlopie.
1: Moją ex i urlop podsumuję dwoma słowami. Było, minęło.
0: No i właśnie, i czasami lepiej zapomnieć, chociaż są też tacy, którzy mają zupełnie inne podejście.
2: I do tego czasem jest fajnie wrócić.
0: Widzę, że mamy tu słuchaczkę, która jest zwolenniczką wchodzenia jednak dwa razy do tej samej rzeki, nie tylko na urlopowym biwaku.

Run, Run River na antenie Radia SK. No i ta rzeka ma ujście przy godzinie 22, bo 4 minuty nam do 22 zostały. Tym hitem ja się z wami dzisiaj żegnam, ale oczywiście Radio SK gra dalej, bo za chwilę m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj, albo też hymn męskiego grania. A ja wracam do was jutro po 14:00, będziemy razem wrzucać na luz. Wcześniej, bo o 12:00 wpadnie do nas Margaret z nowym singlem. Hanczak, do usłyszenia!

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
4: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław i zaczynamy sportowo od Panthers Wrocław, którzy na olimpijskim pojawią się w ten weekend dwa razy. W sobotę o 15 w Lidze Europejskiej zmierzą się z Alpine Rams o 15, za to w niedzielę, no, finał. Polish Bowl, można by było powiedzieć, na olimpijskim o 14. Panthers Wrocław zmierzą się z Wrocław Eagles w ramach finału właśnie Polskiej Ligi Futbola Amerykańskiego. My za to z ekipą SK Summer City w niedzielę pojawimy się na 5. festiwalu biegowym pod Chełmcem. To w Szczadnie Zdroju. Tam takie dystanse jak 22, 10 czy 5 dla tych nieco mniej zaawansowanych. Będziemy od rana kibicować, także widzimy się w Szczadnie Zdroju. Szczegóły znajdziecie w sieci.
3: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio
1: Ego. Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?